0: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
1: Mamo, będzie spalony?
2: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkuszkę z delikatesów Centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Reklama. Konin FM.

0: Konin FM.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Reklama.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Upały w odwrocie, ale nie powiedziały ostatniego słowa. Węgry cofnęły Ziobrze i Romanowskiemu status uchodźcy. To ma być próba pojednania. Szef ukraińskiego MSZ-u dziś z wizytą w Warszawie.
0: Wiadomości Konin FM.
3: Miriam Lipińska. Upały już niedługo mogą wrócić do Polski. Jak wynika z prognoz, w najbliższych dniach temperatura będzie oscylować wokół 20 stopni, ale już w kolejny weekend ma być dużo cieplej, mówi Anna Gryczman z IMGW.
4: Zmiany takiej pogody będziemy się spodziewać mniej więcej z drugą dekadą lipca. Modele sugerują, że gdzieś tak 11-12 lipca to taki przełom, gdzie znów wrócimy do cyrkulacji takiej bardziej południowej z napływem tej zwrotnikowej masy powietrza.
3: Od połowy lipca najcieplej ma być w Polsce. Południowej i centralnej. Ziobro i Romanowski bez statusu uchodźcy. Węgry odebrały go byłym ministrom, a także żonie Zbigniewa Ziobry. Unieważniono również dokumenty ich podróży. Polskie organy mają otwartą drogę do wystąpienia do USA o ekstradycję Ziobry, mówi były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna z Lewicy.
5: To są kolejne decyzje różnego rodzaju instytucji. Mieliśmy również decyzję sądu w sprawie tymczasowego aresztowania, które upoważniają ministra, prokuratora generalnego do wystąpienia skutecznego o ekstradycję ministra Zbigniewa Ziobry i w takiej sytuacji wydaje się, że te argumenty będą silne.
3: Wniosek o ekstradycję będzie rozpatrywał amerykański sąd, bo to za oceanem jest obecnie Zbigniew Ziobro. Jest kolejne weto prezydenta. Tym razem Karol Nawrocki powiedział nie zmianie prawa oświatowego, która między innymi miała powołać rzeczników praw ucznia. Karol Nawrocki, uzasadniając swoją decyzję, twierdzi, że nowelizacja nie chroni praw uczniów, a zwiększa tylko biurokrację i zmierza do ideologizacji szkoły. Minister Radosław Sikorski spotka się dziś w Warszawie z szefem ukraińskiej dyplomacji Andrzejem Sybichą. Rozmowa ma dotyczyć m.in. kryzysu na linii Warszawa-Kijów po decyzji ukraińskiego prezydenta o gloryfikowaniu żołnierzy UPA, odpowiedzialnych za rzeź wołyńską.
6: Trzeba się z tą prawdą historyczną rozliczyć i jeżeli przyjeżdża minister do Polski, to mam nadzieję, że z jakąś konkretną propozycją rozwiązania tego problemu.
3: Mówi Paweł Bliźniuk z KO. Z nieoficjalnych informacji wynika, że minister Sybicha ma zaproponować, by w ukraińskim panteonie narodowym znalazł się generał Marko Bezruczko, wspólny ukraińsko-polski bohater. To nie przekonuje jednak wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka z Konfederacji.
7: Nie ma powodu, dla którego państwo polskie miało się zgodzić na gloryfikowanie ludobójców, dlatego że szef MSZ ukraińskiego do panteonu dopisze jedną postać z ukraińskiej historii, która nie była akurat antypolska.
3: Wizyta szefa MSZ Ukrainy w Polsce zbiega się z pracami Sejmu, który dziś zajmie się prezydenckim projektem ustawy o karaniu za propagowanie banderyzmu. Polski skialpinista Andrzej Bargiel zdobył bez użycia tlenu ośmiotysięcznik Nanga Parbat, 9 co do wielkości szczyt ziemi, a potem zjechał z niego na nartach. Nanga Parbat jest jednym z najbardziej wymagających szczytów, mówi Bargiel.
8: Ten zjazd był dosyć wymagający, bo to jest prawie 3900 metrów niwelacji, więc kawał drogi, ale cieszę się bardzo, bo miałem naprawdę duży fan zjazdu na nartach.
3: Andrzej Bargiel jest pierwszym człowiekiem na świecie, który w tym stylu zdobył wszystkie 5 pakistańskich ośmiotysięczników.
0: Konin FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl. Pogoda.
10: No i od dzisiaj będzie już chłodniej. 17 stopni mamy w tym momencie, wiatr 20 na godzinę, ale w Wielkopolsce ma też trochę większą prędkość w porywach, 36 osiąga. 1016 hektopaskali to ciśnienie, a jeśli chodzi o to, co w ciągu dnia, to w Koninie spodziewajmy się dzisiaj maksymalnie 22, no może 23 kresek. Jutro będzie podobnie, 23-24 stopnie, niedziela i poniedziałek, czyli pojutrze i popojutrze, no to już mogą być dni bardziej nawet deszczowe i wtedy możliwe, że w poniedziałek nawet zjedzie temperatura do 20.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl.
1: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
11: Dzień dobry w piątek. Za chwilę o tym, jak uniknąć jazdy w ciemno.
12: W ciemno.
11: Nad jezioro. Po siódmej o tym, kogo można zobaczyć na zdjęciach na wystawie przygotowanej przez Konińską Radę Kobiet.

Czasem sinica, a innym razem bakterie. Co zrobić, by na próżno nie jechać do Ślesina na Kleczewską, Maltę, do Słupcy, Konińskich, Gosławic, Lichenia czy Powidza? W sezonie letnim Wielkopolski Państwowy Inspektorat Sanitarny na bieżąco monitoruje jakość wody w kąpieliskach oraz miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do pływania na terenie województwa. Przed planowanym wypoczynkiem warto sprawdzić aktualne informacje dotyczące stanu kąpielisk. Dane są dostępne w serwisie kąpielowiskowym, chyba dobrze powiedziałem, sanepidu pod adresem skgis.gov.pl. W samym tylko Ślesinie są aż 3 strzeżone kąpieliska. Zakaz pływania na jednym z nich nie oznacza, że pozostałe też muszą być zamknięte. Dlatego każdego dnia, zanim ruszymy nad jezioro, warto sprawdzić mapę w serwisie kąpieliskowym sanepidu.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603-256-728.
2: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
3: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18, w soboty od 9 do 14.
4: W niedziele handlowe również.
5: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
9: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: kalendarza.
1: Trzeci dzień lipca. Imieniny obchodzą Tomasz, Jacek i Anatol, zatem wszystkiego dobrego dla solenizantów. W kalendarzu mamy dzisiaj Dzień Czerwonej Ostrej Papryczki Chili, Międzynarodowy Dzień Bez Toreb Foliowych oraz Dzień Cioci i Wujka, czyli już wiadomo, do kogo zadzwonić wieczorem i życzenia złożyć.
0: Kartka z kalendarza.
1: W 1961 roku urodził się 30-milionowy obywatel Polski, czyli kraj symbolicznie przekroczył wtedy bardzo okrągły demograficzny próg. W 1985 roku premierę miał film Powrót do przyszłości w reżyserii Roberta Zemeckisa. I tak DeLorean, nastolatek, szalony naukowiec i podróże w czasie weszły do popkultury na pełnym gazie. W 1989 roku w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł wstępny Adama Michnika pod tytułem Wasz prezydent, nasz premier. Jedno z tych zdań, które potem długo krążyło po polskiej polityce. Jeżeli jesteśmy przy prezydenturze, to w 1996 Borys Jelcyn po raz drugi wygrał wybory prezydenckie w Rosji. Tego samego dnia premierem miał film Dzień Niepodległości w reżyserii Rolanda Emmericha, czyli wielkie statki nad miastami, kosmici z bardzo złymi zamiarami i kino katastroficzne w pełnej amerykańskiej skali. Film bardzo chętnie oglądany nawet dzisiaj.
2: Konin FM.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Hiszpania i

0: Dostał rzut karny, a w czwartej minucie doliczonego czasu mecz rozstrzygnął Gonzalo Ramos. Dobry mecz i pewne zwycięstwo. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Wimbledonu. Pokonała wczoraj Czeszkę Karolinę Pliszkową do 1-3, a spotkanie trwało tylko 69 minut. Ciężko porównać te mecze, bo to inne przeciwniczki, zupełnie inne style gry. Taylor na pewno grała o wiele bardziej podstępny tenis. A dzisiaj czułam, że grałam skuteczniej i solidniej. Nie popełniłam aż tylu niewymuszonych błędów. Wykorzystałam swoją przewagę i pewność siebie, aby utrzymać do samego końca. W kolejnej rundzie rozstała na trójką Polka zmierzy się z Filipinką Aleksandrą i Alą, która wygrała z Australijką Mają Joint. Niestety z turnieju odpadł Kamil Majszak, przegrał z Amerykaninem Zakarym Swajdą 6-2, 2-6, 7-6, 4-6, 3-6. To oznacza, że w męskim singlu zobaczymy już tylko Huberta Hurkacza, który w trzeciej rundzie zmierzy się dziś z Amerykaninem Tomim Polem. Spotkanie zacznie się najwcześniej po 16. Rosjanin Aleksander Owieczkin, najlepszy strzelec w historii ligi NHL, przedłużył kontrakt z Washington Capitals. 40-letni hokeista rozegra 22 sezon w najlepszej hokejowej lidze świata. Podpisał roczny kontrakt z pensją wynoszącą $1 milion i premiami o wartości dodatkowych 8 milionów. Rosjanin ma na koncie rekordowe 929 bramek w NHL.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: 104.1.
1: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: 3 lata temu z marzeniem, by zmienić nasze miasto na lepsze, powstała Konińska Rada Kobiet. Z tej okazji we wnętrzach Domu Zemełki swoją premierę miała wystawa fotograficzna Kobiety w męskim świecie, która jest czymś więcej niż tylko prezentacją zdjęć. To opowieść o odwadze, determinacji i pasji kobiet, które każdego dnia przełamują stereotypy i z sukcesem realizują się w zawodach postrzeganych jako męskie. Historie, które można odczytać ze zdjęć, inspirują kolejne panie do odważnego sięgania po swoje marzenia. Na fotografiach można zobaczyć Małgosię, kierowniczkę autobusu MZK. Można zobaczyć Kasię, inżynierkę do spraw produkcyjnych. Olgę, dezynfekatorkę, Anielę, mechaniczkę samochodową, Małgosię, analityczkę do spraw cyberprzestępczości, ale też Bogusię, diagnostyczkę samochodową, Marzenę, kierowczynię ciężarówki, Arletę, wulkanizatorkę, czy Darię, mistrzynię Polski w wyciskaniu sztangi leżąc. Te wyjątkowe zdjęcia wykonała Marzena Krzesińska.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
11: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.

0: na koniec jeszcze planowane wyłączenia prądu. Od 11 do 14 bez energii będzie Koin przy ulicy Muzealnej 36 i to zasadniczo tyle. Jedno wyłączenie tylko i to w jednym budynku, czyli takie absolutne minimum. Za chwileczkę będzie 8.
1: Koin FM.
2: Co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Jazda, jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
3: Reklama.
7: CKE opublikuje niebawem wyniki egzaminu ósmoklasisty. Prokuratura bierze się za kolejny wątek afery w Szpitalu Południowym. Cud w Wenezueli. Po 8 dniach od trzęsienia ziemi spod gruzów wydobyto żywego człowieka.
1: Wiadomości Konin FM.
7: Miriam Lipińska. Za pół godziny wszystko będzie jasne. Ósmoklasiści poznają dziś wyniki swoich egzaminów kończących szkołę podstawową. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje je online w ogólnopolskim systemie informatycznym. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe, a jego wynik wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Śledczy biorą pod lupę kolejny wątek afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Tym razem chodzi o tamtejsze prosektorium, którego koordynator miał m.in. faworyzować zakład pogrzebowy swojej wspólniczki. Do tej pory prokuratura nie miała zgłoszeń w sprawie podobnych nieprawidłowości, dlatego teraz szuka świadków, mówi prokurator Piotr Skiba.
8: Apelujemy do wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek informacje dotyczące ewentualnych nieprawidłowości związanych z pobieraniem pieniędzy z niewłaściwym przy wydawaniu zwłok, z niewłaściwym rozliczaniem pewnych działań, pewnych czynności, zachowaniem mogącym wskazywać na preferowanie tego czy innego zakładu pogrzebowego.
7: Zgłoszenia przyjmuje prokuratura rejonowa Warszawa-Ursynów. Szpital zwolnił już koordynatora prosektorium ze skutkiem natychmiastowym. Woda to żywioł. Chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią, przypomina policja i apeluje o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą. A tylko wczoraj utonęły 4 osoby. Od początku czerwca już 70. Agrest maliny czy polska specjalność porzeczki w tym roku będą na wagę złota. Wszystko przez ostatnie upały. Plantatorzy zamiast do zbioru szykują się do zaorania zniszczonych upraw.
9: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem.
10: To 100% pójdzie w glebę.
7: Mówią ogrodnicy z porzeczkowego zagłębia w Klementowicach na Lubelszczyźnie. Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapewnia, że jest szansa na odszkodowania i wkrótce zaczną działać komisje oceniające rozmiar strat.
11: Będę w najbliższych dniach rozmawiał z wojewodami, żeby te komisje powołać i wspierać sadowników, którzy są w trudnej sytuacji dzisiaj.
7: Związek Sadowników szacuje, że w wielu gospodarstwach plony zostały zniszczone w 100%. Zagranica. Ponad tydzień od katastrofalnego trzęsienia ziemi w Wenezueli ratownicy wyciągnęli spod gruzów żywego mężczyznę. 40-latek pracował jako nocny dozorca. Podczas trzęsienia schronił się w swojej budce strażniczej. Choć budynek nad nim runął, budka wytrzymała i ochroniła mężczyznę. I na koniec o tym, dlaczego z wiekiem przybywa tłuszczu na brzuchu. Już wiadomo, jak wynika z badania opublikowanego w czasopiśmie Science, stoi za tym szczególny typ komórek macierzystych, który może napędzać tworzenie nowych komórek tłuszczowych, zwłaszcza w okolicy brzucha. Poszerzający się z wiekiem obwód w talii to nie tylko problem estetyczny, ale też zdrowotny, bo nadmiar tkanki tłuszczowej w tej okolicy wiąże się m.in. z cukrzycą typu drugiego i chorobami serca. Odkrycie może pomóc w opracowaniu nowych metod zapobiegania otyłości brzusznej i związanym z nią schorzeniom.
1: Konin FM. Pogoda.
12: Jeśli chodzi o to, ile stopni w tym momencie, bez zmian. 17 kresek, 20 km na godzinę, to też bez zmian prędkość wiatru. W porywach nawet silniejszy niż godzinę temu, 42 km na godzinę wynosi. A jeśli chodzi o ciśnienie w województwie, to ono wzrosło. W Wielkopolsce wynosi w tej chwili 1017 hektopaskali. W Koninie maksymalnie spodziewajmy się dzisiaj 22 stopni, może 23. Jutro 23-24 kreski na termometrach. Pojutrze podobnie i pojutrze może popadać. W niedzielę i w poniedziałek po weekendzie też może być deszczowo i w poniedziałek może być nawet chłodniej, bo 20 stopni.
13: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
0: Już po godzinie 8, a za chwilę o programie Dni Ślesina. Koncerty czekają nas dzisiaj i jutro. Następnie o tym, że płynąc kajakiem czy rowerkiem wodnym też nie można popijać sobie piwka. W tej godzinie również o kolejnym spacerze architektonicznym po Koninie, a przed 9:00 o czytelni wśród zieleni, która powstała w Słupcy.

0: Letnia stolica powiatu konińskiego świętuje. Zaczyna się trzydniowa zabawa nad wodą, czyli w gwarze ochwaśnickiej, styklowa nad Dylą. Już od 18 na miejskiej plaży czekać będą animacje dla dzieci. Godzinę później wystąpi zespół Przester. Kwadrans przed 20 Good Band, a o 21 grupa Łobuzy. Z kolei o 22 zacznie się dyskoteka. DJ Maciej Szulc będzie zabawiać wczasowiczów i mieszkańców aż do 1 w nocy. Jutro animacje dla dzieci od 17, potem o 18 koncert Akademii Wokalnej oraz pokazy taneczne. O 19.15 zaśpiewa Tomasz Guźniczak. O 20.00 Midwest Band, a o 11.30 Roxy Węgiel. Potem od 22.30 do 1.00 w nocy kolejna plenerowa dyskoteka na plaży. A w niedzielę m.in. gra terenowa w parku, w czasie której będzie można odkryć Ślesin.
1: Konin FM. Reklama.
2: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
3: 10 i 11 lipca w Nowym Duninowie odbędą się regaty żeglarskie o Puchar Wójta, Starosty i Marszałka. Dwa dni nad wodą, sportowe emocje, koncerty, loty widokowe, rejsy statkiem, animacje dla dzieci i rodzinne atrakcje. Wstęp bezpłatny. Zapraszają wójt gminy Nowy Duninów Karol Gutkowicz, starosta płocki Sylwester Ziemkiewicz i marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Wraz z piątkiem wkraczamy w kolejny wakacyjny weekend. Nie tak gorący jak poprzedni, ale jeśli pogoda dopisze, to wielu z nas na pewno zdecyduje się wybrać na plażę. Niestety niektórzy z mieszkańców lekceważą zasady bezpieczeństwa. W miniony rekordowo upalny dzień policjanci z patrolu wodnego ze Ślesina 15 razy interweniowali wobec wypaczywujących na jeziorze. Najczęściej ujawniane nieprawidłowości to wytwarzanie nadmiernej fali przez motorówki i skutery, brak wymaganych uprawnień do kierowania sprzętem wodnym oraz brak obowiązkowego wyposażenia jednostek pływających. Wśród tych najbardziej elementarnych rzeczy są oczywiście kamizelki ratunkowe. Wraz z konińską policją przypominamy, że przepisy obowiązujące na wodzie nie są formalnością, mają bowiem chronić życie i zdrowie wszystkich wypoczywających. Na pewno nie wolno prowadzić żadnego wodnego pojazdu pod wpływem alkoholu, a dotyczy to także kajaków i rowerków wodnych. Policja zapowiada kontrolę trzeźwości na wodzie.
1: Konin FM.

0: wiadomości sportowe Konin FM.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Hiszpania, Portugalia i Szwajcaria to kolejne zespoły, które awansowały do 1/8 finału Mundialu. Najwięcej działo się w meczu Portugalii z Chorwacją. Rozstrzygnął go Gonçalo Ramos w 94 minucie, strzelając na 2-1. Chorwaci, którzy prowadzili 1-0, mieli mnóstwo pretensji do sędziego, który najpierw podyktował dla rywali rzut karny, a w 12 minucie doliczonego czasu gry nie uznał im gola. To był bardzo trudny mecz, mówi selekcjoner Portugalczyków Roberto Martinez.
2: Ekipa tem muita força.
1: Mój zespół ma w sobie ogromną

0: Szwajcaria wygrała z Algierią 2-0. W 1/8 finału Helweci zagrają z lepszym z pary Kolumbia-Gana. Ten mecz zakończy rywalizację w 1/16 finału. Wcześniej Australia zagra z Egiptem, a Argentyna z Republiką Zielonego Przylądka. Rekordowy transfer w Premier League grający na Mundialu w reprezentacji Trzech Lwów. Elliot Anderson został najdroższym Anglikiem w historii ligi. Manchester City zapłacił za pomocnika Nottingham Forest około 150 milionów euro. Głęboko do kieszeni sięgnął także Tottenham. Za Mateusa Fernandesza z West Hamu zapłacił około 100 milionów euro. Już tylko Iga Świątek i Hubert Hurkacz będą bronić polskich barw w singlu na Wimbledonie. Kamil Majszak odpadł wczoraj po zaciętym 5-setowym boju z Amerykaninem Zakarym Swajdą. Dobrze zagrała za to Iga Świątek, wygrała z Czeszką Karoliną Pliszkową 6-1, 6-3. Jutro w trzeciej rundzie rozstawiona z trójką Polka zagra z Filipinką Aleksandrą i Jadą. A dziś o południu Hurkacz zmierzy się z Amerykaninem Tomim Polem.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że...

0: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
1: Koniecznie trzeba zarezerwować sobie ten termin. Za tydzień kolejny spacer architektoniczny z Towarzystwem Upiększania Miasta Konina. W przechadzkę szlakiem miejskiego modernizmu zabierze nas architekt Filip Walkowiak. Przyjrzymy się powojennemu modernizmowi Nowego Konina, budynkom, założeniom urbanistycznym i detalom, które tworzą wyjątkowy charakter tej części miasta. Podczas spaceru zobaczymy charakterystyczne bryły budynków, detale elewacji, przestrzenie publiczne oraz miejsca związane z historią rozwoju miasta. Spacer potrwa od 2 do 3 godzin. Nie trzeba się zapisywać ani płacić. Wystarczy 12 lipca o 11 stawić się przed dawnymi domami towarowymi centrum przy ulicy Dworcowej.
2: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
3: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
2: Reklama.

ciekawy sposób na promocję książek. W Słupcy ruszyło wakacyjne zaczytanie na skwerze. Na placu przy Małym Rynku czeka wyjątkowa przestrzeń do czytania i odpoczynku. To pierwsze działanie realizowane w ramach projektu Pomosty, którego celem jest budowanie partnerstw i wspólne tworzenie atrakcyjnych inicjatyw dla mieszkańców. Przygotowano książki, stoliki i krzesełka, by każdy mógł usiąść z dobrą lekturą i spędzić miło czas na świeżym powietrzu. A jeśli do czytania przyda się filiżanka kawy, to tuż obok będzie można ją sobie zamówić. To miejsce zostało stworzone we współpracy z miastem i Słupecką Biblioteką Publiczną.

0: Pożar na statku w gdańskim porcie, trwa akcja gaśnicza. Rzeczników praw ucznia w szkołach nie będzie, jest weto. Kilkanaście kąpielisk nad Bałtykiem z zakazem wchodzenia do wody.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Pożar ładowni statku ze złomem zacumowanego w porcie w Gdańsku. Nikt nie ucierpiał, nie było konieczności ewakuacji załogi. Na miejscu są strażacy i dwa statki gaśnicze. Pożar spowodował duże zadymienie. Nie jest jeszcze opanowany. Prezydent zawetował kolejną ustawę. Karol Nawrocki powiedział nie zmianie prawa oświatowego, która między innymi miała powołać rzeczników praw ucznia. Prezydent, uzasadniając swoją decyzję, twierdzi, że nowelizacja nie chroni praw uczniów, tylko zwiększa biurokrację i zmierza do ideologizacji szkoły. Prezydenckie weto to wyraz braku szacunku dla uczniów, mówi Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
2: To jest decyzja, która jest wymierzona w wielu młodych ludzi i ich bezpieczeństwo i codzienne życie.
0: Z decyzją prezydenta zgadza się Związek Nauczycielstwa Polskiego, ale jego prezes Sławomir Broniarz ma za złe prezydentowi brak zaproszenia na konsultacje.
3: Powoływanie rzecznika praw ucznia naszym zdaniem jest po prostu nieporozumieniem. Natomiast na pewno pan prezydent Karol Nawrocki nigdy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego nie próbował nawiązać kontaktu.
0: Zawetowana ustawa trafi teraz z powrotem do Sejmu. Do odrzucenia prezydenckiego weta w Sejmie wymagana jest kwalifikowana większość głosów, której koalicja rządząca nie ma. Upały na razie odpuściły, ale w połowie lipca mają wrócić. Tymczasem dopiero w przyszłym roku mogą zacząć obowiązywać od dawna zapowiadane przepisy o maksymalnej temperaturze w miejscu pracy. Projekt zakłada, że pracodawca będzie musiał wstrzymać pracę na zewnątrz przy 32 stopniach, a w biurze, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekroczy 35 stopni. Na razie trwają ustalenia polityczne.
4: Jeżeli pojawiają się pytania, czy to ze strony innych resortów, czy to pana premiera, to ja na nie odpowiadam i będę odpowiadała, jeżeli jest to konieczne. Natomiast tak, to jest pilna sprawa. Klimat się zmienił i nic nie wskazuje na to, żeby od przyszłego roku miało być jakoś inaczej.
0: Mówi ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. 11 kąpielisk w Trójmieście z czerwonymi flagami i zakazem wchodzenia do wody. Powodem jest zakwit sinic. Kąpiel w wodzie z sinicami może skutkować podrażnieniem skóry, wysypką i zaczerwienieniem spojówek. I na koniec zmieniamy temat. XVI-wieczny pierścień króla Zygmunta I Starego, zrabowany przez Niemców na początku II wojny światowej, wrócił do Polski. Został zwrócony w ramach obchodzonej właśnie 35. rocznicy podpisania z Niemcami traktatu o dobrym sąsiedztwie. Historię zabytkowego pierścienia przybliża Elżbieta Musialik z Krakowskiego Muzeum Książąt Czartoryskich.
5: W korespondencji królowej Bony do córki Izabeli Jagiellonki pojawia się informacja, że w trakcie przygotowywania ciała królewskiego do pochówku nałożony został na jego palec złoty pierścień. Próba złota najwyższa, dwukaratowy diament wskazują, że jest to niewątpliwie własność królewska. Jest on po prostu niezwykle cenny.
0: Pierścień króla Zygmunta I Starego można już oglądać w Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie.
1: Konin FM. Pogoda.
6: Nadal taka sama temperatura utrzymuje się na terenie Wielkopolski, średnio 17 stopni. Wiatr 20 na godzinę, w porywach silniej, bo 41 dmucha. 1017 hektopaskali, tu jeśli chodzi o ciśnienie, a jeśli chodzi o to, co w ciągu dnia, to u nas w naszym mieście, w Koninie, spodziewajmy się 22 kresek na termometrach, może przy odrobinie szczęścia 23 stopni. Jutro będzie może minimalnie cieplej, 23-24 stopnie, ale pojutrze już możemy spodziewać się deszczu. I w poniedziałek też. Niedziela, poniedziałek będą, tak jak wspomniałem, deszczowe i w poniedziałek możemy spodziewać się zjazdu temperatury do 20 stopni.
1: Konin FM.
7: Budzimy
8: wschodnią Wielkopolskę.
9: Witam w piątek. Po 9 o tym, dlaczego jadąc na plażę powinniśmy rozważnie parkować. Potem zaproszę do Lichenia na spektakl, którego scenariusz zostanie wymalowany przy użyciu piasku. Następnie o kartce dla Żgowa. A na koniec przypomnę rodzicom, by składali już podania o pieniądze na wyprawkę dla dzieci.

ważna informacja dla wszystkich odwiedzających Horn Kosewo, czyli plażę nad Jeziorem Powickim. Na drodze dojazdowej do terenu ośrodka z obu stron obowiązuje zakaz zatrzymywania się. Niestety wielu z kierowców wciąż go lekceważy, stąd apel o niepozostawianie pojazdów wzdłuż drogi i stosowanie się do obowiązującego oznakowania. Droga musi pozostać w pełni przejezdna. Korzystają z niej samochody osobowe, korzystają kampery, pojazdy z przyczepami oraz służby ratunkowe, które bardzo często przyjeżdżają nad jezioro ratować ludzkie życie. Każda przeszkoda na drodze może opóźnić ich dojazd. Droga w Kosewie w powiecie słupeckim jest objęta kontrolami policji. Ten apel można zastosować do każdego miejsca wypoczynku nad jeziorami w regionie. Do Konińskiej Gosławic, do Trębów Starych w gminie Kleczew czy do Ślesina. Nie parkujmy wzdłuż wąskich dróg. Miejmy na uwadze przede wszystkim służby ratunkowe.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603-256-728.
2: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
3: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam Was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
2: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
3: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
2: Szczegóły na Facebooku.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
8: Reklama.
2: Konin FM.

W weekend setki pielgrzymów zjadą na odpust do Lichenia. Już jutro będzie można obejrzeć tam nietypowy spektakl. Będzie to widowisko tworzone na żywo przez artystkę, która opowiada historię, malując je piaskiem. Przedstawienie w dolnej części bazyliki będzie poświęcone historii objawień, które miały mieć miejsce w lesie grąblińskim. To właśnie one dały początek licheńskiemu sanktuarium. Wszystko ma swoje źródło w wydarzeniach z 1813 roku, kiedy to Tomasz Kłosowski, uczestnik bitew napoleońskich, zawiesił na sośnie w losie grębińskim znaleziony wcześniej pod Częstochową obraz Maryi z orłem białym. W połowie XIX wieku miejsce to zyskało szczególne znaczenie dzięki objawieniom, których miał doświadczyć miejscowy pasterz Mikołaj Sikatka. W sobotę we wnętrzach bazyliki zobaczymy poświęcony temu spektakl Piaskiem malowane w wykonaniu Katarzyny Perkowskiej, a początek o 20:00.

0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Tym razem nie udało się zajść daleko. Chorwacja, druga drużyna mundialu w Rosji i trzecia w Katarze, odpadła w 1/16 finału. Przegrała 1-2 z Portugalią. Prowadziła 1-0 po golu Iwana Perisicza, ale najpierw w 68 minucie wyrównał Cristiano Ronaldo z karnego, a w 4 minucie doliczonego czasu mecz rozstrzygnął Gonzalo Ramos. Chorwaci odpowiedzieli jeszcze golem, ale po wideoweryfikacji bramkę anulowano. VAR zabija futbol, mówił po meczu trener Zlatko Dalić. Byliśmy o wiele lepsi, stworzyliśmy znacznie więcej okazji i nie zasłużyliśmy na taki koniec. Mogę jedynie pogratulować moim piłkarzom, przykro mi, że odpadamy. Decyzje VAR, no cóż, musimy je zaakceptować. Znaczy, nie będę zbytnio ich komentował, mogę jednak zdecydowanie powiedzieć, że sędziowanie było bardzo słabe. Portugalia zagra w kolejnej rundzie z Hiszpanią, która pewnie pokonała Austrię 3-0. Dalej gra również Szwajcaria. Szwajcaria po wygranej 2-0 z Algierią. A dziś ostatnie mecze 1/16 finału. Najpierw Australia zagra z Egiptem, a o północy broniąca tytułu Argentyna zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. Nie boimy się, mówi obrońca stopira. Sama obecność tutaj była i jest spełnieniem marzeń nie tylko moich, ale całego kraju i wszystkich moich przyjaciół. Jesteśmy spokojni, zaszliśmy tak daleko wyłącznie dzięki własnym zasługom. Nie mamy się czego bać i nie ma potrzeby tak bardzo się zamartwiać. Wiemy, jak ważny jest to mecz. To mecz naszego życia, ale zamierzamy się cieszyć. Ostatnie spotkanie tej rundy o 3:30 w nocy. Kolumbia zagra z Ganą. Aleksandra Jala będzie kolejną rywalką Igi Świątek na Wimbledonie. Filipinka pokonała wczoraj po 3-setówce Maję Joint z Australii, a Polka gładko ograła Czeszkę Karolinę Pliszkową. Ten mecz jutro. A dziś o czwartą rundę powalczy Hubert Hurkacz. Po południu zmierzy się z rozstawionym z numerem 21 Amerykaninem Tomim Polem. Grał z nim do tej pory 4 razy i wygrał tylko raz. To ma być kolejna odsłona epickiego pojedynku pomiędzy Tadejem Pogaczarem i Jonasem Winigordem. Słoweniec i Duńczyk są tradycyjnie głównymi faworytami Tour de France, który jutro wystartuje z Barcelony, a zakończy się 26 lipca w Paryżu.

0: będzie łatwiej doczekać się pomocy, bowiem Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego zajmuje już pomieszczenia znajdujące się w dawnym budynku szkolnym przy Konińskiej 6 w Żgowie. To właśnie ta przestrzeń została zaadoptowana na potrzeby ratowników. Karetka już tam stacjonuje. Ratownicy pełnią 12-godzinne dyżury. Do tej pory na karetkę z Konina trzeba było czekać około 20 minut. Oprócz Żgowa karetki w terenie są także w Ślesinie, Rychwale, Budzisławiu Kościelnym, koło Kleczewa i w Sąpolnie.
1: Konin FM. Reklama. Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
2: Zielona. Paliwo ze pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
1: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
1: Rodzice już teraz zaczynają myśleć o zakupie podręczników, zeszytów i wszelkich innych przyborów szkolnych oraz pomocy dydaktycznych. A gminy z powiatu konińskiego zachęcają, by nie zwlekać ze składaniem wniosków o 300 zł na wyprawkę. Doświadczenie jest dla każdego ucznia do 20 roku życia. Nie ma żadnych kryteriów dochodowych. Podania można składać wprawdzie do końca listopada, ale warto to zrobić właśnie teraz, by jeszcze przed końcem września otrzymać pieniądze na konto. Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć przez portale bankowości elektronicznej, przez aplikację EMSUS oraz przez serwisy internetowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kończymy piątek, a w zasadzie piątkowy poranek. Tydzień także dobiega końca, a że są wakacje, to piątkowej remizy dzisiaj nie ma. Będzie dopiero we wrześniu. Niemniej do usłyszenia w poniedziałek. Pa, pa.

0: Centralna Komisja Egzaminacyjna pokazała wyniki egzaminu ósmoklasisty. PiS idzie do warszawskich szpitali z kontrolami. Rolnicy narzekają na pogodę, uprawy niszczą burze i upał.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Są już wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, średnio za rozwiązanie zadań z języka polskiego uczniowie zdobyli 65% punktów, a z matematyki 55% punktów. Ósmoklasiści musieli przystąpić do 3 egzaminów pisemnych z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Podobnie jak w poprzednich latach, najczęściej był to język angielski. Prawo i Sprawiedliwość rusza z kontrolami do wszystkich warszawskich szpitali. Radni chcą sprawdzić, na jakich zasadach byli tam zatrudniani ludzie związani z władzami stolicy. Samorządowcy chcą także sprawdzić, ile i jakie skargi wpłynęły na działalność szpitalnych oddziałów ratunkowych. A w sprawie sytuacji w szpitalach domagamy się kolejnej nadzwyczajnej sesji Rady Warszawy, mówi Sebastian Kaleta, europoseł PiS i szef warszawskich struktur ugrupowania.
2: Zamiatają sprawę pod dywan. W związku z tym nie istnieje konieczność zwołania kolejnej nadzwyczajnej sesji. My w tej sprawie jako miejska opozycja nie odpuszczamy. Nie pozwolimy uciec Trzaskowskiemu, Kierwińskiemu, pani Kaznowskiej od odpowiedzi na trudne pytania.
0: I jeszcze w lipcu mają być znane wyniki audytu zleconego przez miasto, a także raport Najwyższej Izby Kontroli, który dotyczy Szpitala Południowego. Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić nowe kryteria kwalifikowania na rehabilitację na wzór międzynarodowych zasad. Resort opublikował właśnie projekt rozporządzenia. Kluczowa ma być ocena samodzielności pacjenta. W tym celu wdrożona zostanie międzynarodowa klasyfikacja funkcjonowania niepełnosprawności i zdrowia oraz precyzyjne skale medyczne, którymi będą posługiwać się lekarze i fizjoterapeuci. Straty w uprawach będą ogromne, mówią rolnicy z Lubelszczyzny po ostatnich gwałtownych burzach. Grad zniszczył zboża, ziemniaki, cebulę, ale też owoce.
3: Mali, nie ma porzeczki, wszystko, to jakby kombaj poszedł. Nie ma nic, żeby pani chciała zobaczyć jedną porzeczkę. Nie ma. Wszystko otłoczone.
0: Związek Sadowników szacuje, że w wielu gospodarstwach plony zostały zniszczone w 100%. Swoje w całym kraju dołożyły też upały, które dosłownie i w przenośni ugotowały na krzakach porzeczki czy agrest. Właśnie ruszył sezon na wakacyjny zarobek. Z wyliczeń ekspertów wynika, że znalezienie pracy zajmuje młodym ludziom średnio 4 miesiące. Problem w tym, że chętnych jest więcej niż wolnych miejsc, mówi specjalistka do spraw HR Anna Kusa.
4: Z jednej strony mamy najwyższe stawki w historii, jeśli chodzi o propozycje dla młodych ludzi, natomiast z drugiej strony tej pracy jest mniej. Też jest ogromna konkurencja. Mamy teraz tak zwany kryzys juniorów, czyli jest o wiele mniej ogłoszeń na stanowiska juniorskie.
0: Nad morzem i na Mazurach w gastronomii w tym sezonie można zarobić 35-45 zł za godzinę, a do tego są napiwki. Zdecydowana większość Polaków chce kupować żywność bezpośrednio od rolnika. Tak twierdzi 72% pytanych w badaniu na zlecenie Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt. 78% zadeklarowało, że jest gotowych dopłacić za produkty wyższej jakości, bo coraz większe znaczenie ma dla nas właśnie jakość, a także skład, smak, świeżość i lokalne pochodzenie żywności.
1: A co w regionie?
5: Analizujemy pomysły mieszkańców zgłoszone do konińskiego budżetu obywatelskiego, kolejne z małych, oświetlenie nadwarciańskiej ścieżki rekreacyjnej. Projekt zakłada zakup i instalację latarni LED, być może solarnych, tam gdzie pozwoli na to otoczenie zieleni. Na około 1,5-kilometrowym odcinku od Komendy Miejskiej Policji do amfiteatru oraz na schodach na wysokości zespołu szkół górniczo-energetycznych. Trasa ta stanowi północne dojście do nowej kładki nad kanałem Ulgi i jest chętnie uczęszczanym traktem spacerowym, rowerowym i rolkowym. Niestety po zmroku tonie w totalnej ciemności, co skutecznie odstrasza spacerowiczów, a w okresie jesiennym, zwłaszcza po większych powiewach wiatru, kiedy z okolicznych drzew spadają gałęzie, przejście lub przejazd tamtędzy bez silnej latarki grozi niebezpieczną wywrotką i urazami. W ramach projektu planuje się również wykonanie barierek przy schodach od strony ZSGE.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dziś nadal odpoczywamy od upałów. Na termometrach od 19 stopni na Pomorzu, przez 22 na Śląsku i w Wielkopolsce, do 23 na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Na północy i na południowym wschodzie może przelotnie popadać deszcz. W pozostałych regionach niebo się chmurzy, ale będą też chwile ze słońcem.

0: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
1: Szkoła jazdy Turbo organizuje kursy ADR, które pozwolą Ci zapoznać się w szczegółowy sposób z zasadami przewozu materiałów niebezpiecznych. Na szkolenie zapraszamy kierowców chcących podjąć pracę związaną z transportem takich towarów. Ilość miejsc ograniczona. Telefon 500 076 890. Konin Poznańska 47.
2: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: troje.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości Konin FM.
2: We wrześniu po raz pierwszy w historii odbędzie się tureckie forum zdrowia psychicznego. Wydarzeniu ma przyświecać hasło "Rozmawiajmy o tym, co ważne". Według planów w programie przewidziano spotkania z takimi autorytetami jak Agnieszka Kobus-Zawojska, dwukrotna medalistka olimpijska, współautorka książki "Mój wyścig z depresją", Anna Pawlaczyk, autorka książki "Autyzm bez lęku", Magdalena Juszczak, socjolożka i pedagogzka, która porozmawia o zachowaniach samobójczych dzieci i młodzieży, Klaudia Mierzwińska, psycholożka, psychoterapeutka, prezes stowarzyszenia "Bo mi się chce", która mówić będzie o hejcie w środowisku dzieci, Jakub Eltman, psycholog, terapeuta neurofeedback, który omówi problemy wypalenia zawodowego, Marta Eltman-Bryś, terapeutka pedagogiczna, która opowie o rozwoju dzieci urodzonych przedwcześnie, Magdalena Palińska, dietetyk kliniczny, ekspert nutripsychiatrii, która wypowie się w temacie diagnostyki w psychiatrii, a także Alicja Gądek-Urtnowska i Dariusz Urtnowski z Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego. Forum jest inicjatywą Stowarzyszenia Przystań w Turku, realizowaną przy współpracy z miastem Turek. Wydarzenie ma odbyć się 27 września w hali widowiskowo-sportowej w Turku. Ścieżka pieszo-rowerowa na odcinku Borowo-Nowych Szymów została oficjalnie oddana do użytku, a przy niej, jak wyjaśniają urzędnicy, znajdują się dwa miejsca postojowe z wiatami, w których zamontowano panele fotowoltaiczne oraz gniazdka do ładowania telefonów. Dodatkowym udogodnieniem jest punkt naprawy rowerów, dzięki któremu użytkownicy mogą szybko poradzić sobie z drobnymi usterkami podczas jazdy. Są też bezpieczne przejścia przez jezdnię. Zostało także przeprowadzone odwodnienie terenu na całej długości ścieżki. Wartość inwestycji wyniosła około 3 400 000 zł, w tym środki europejskie. Wykonanie projektu od razu skrytykowała organizacja Rowerowy Konin, zwracając uwagę m.in. na niestosowane już w obecnych czasach krawężnikowe uskoki w miejscu przejazdów dla rowerów przez ulicę. Z kolei wójt Krzymowa Danuta Mazur zwróciła uwagę na mającą się rozpocząć niebawem inwestycję starostwa powiatowego w Koninie, polegającą na budowie prawie kilometrowej ścieżki pieszo-rowerowej, która połączy istniejącą już w Rożku z Borowem.
1: Konin FM.
3: Konin FM.
1: Naturalnie, że...

0: budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
1: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
2: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Rewolucja w szkołach i przedszkolach coraz bliżej. Dziś spotkanie szefów polskiej i ukraińskiej dyplomacji ma zażegnać kryzys. Ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyku.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Sejm ponad podziałami uchwalił ustawę o zakazie korzystania z komórek w podstawówkach i przedszkolach. Ma wejść w życie już od 1 września. To jest wygodne i potrzebne narzędzie dla nauczycieli, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
2: Ja się na nie zdecydowałam, dlatego że w czasie trasy Kompas Jutra nauczyciele regularnie mówili, że potrzebne jest im narzędzie z góry. Dwa, dojrzała do tego atmosfera społeczna. Jeszcze 5-6 lat temu część szkół regulowała sama, nikt nie widział tej potrzeby. Dziś higiena cyfrowa jest potrzebna.
0: Od zakazu będą jednak wyjątki. Na przykład, gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne do realizacji zajęć lub sprawdzenia wiedzy, albo gdy konieczny będzie pilny kontakt ucznia z rodzicami. Teraz przepisami zajmie się Senat, a potem ustawa trafi do podpisu prezydenta. Ukraiński szef dyplomacji jedzie do Polski. Dziś po południu z Andrijem Sybichą spotka się w Warszawie minister Radosław Sikorski. Tematem mają być polsko-ukraińskie relacje i próba złagodzenia dyplomatycznego kryzysu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że minister Sybicha ma zaproponować, by w ukraińskim panteonie narodowym, obok żołnierzy UPA odpowiedzialnych za ludobójstwo Polaków na Wołyniu, znalazł się generał Marko Bezruczko, wspólny ukraińsko-polski bohater. Ostrzeżenie przed sztormem we wschodniej części strefy brzegowej, od latarni morskiej w Rozewiu, aż do wschodniej granicy państwa, włącznie z Zatoką Gdańską i Zalewem Wiślanym. Według prognoz wiatr może tam wiać w porywach, nawet z siłą 8 stopni w skali Beauforta. Tankowanie od kilku dni kosztuje nas więcej. To efekt wygaśnięcia rządowego pakietu CPN, a z nim niższej akcyzy i VAT-u na paliwa. I tylko tego, bo właściciele stacji paliw nie podnieśli marży detalicznej. Ale dla kierowców to i tak marne pocieszenie, przyznaje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
3: Benzyna Eurosuper 95 zdrożała o 86 groszy na litrze, olej napędowy o 88 groszy. Największą podwyżkę notujemy w przypadku benzyny 98-oktanowej, która podrożała o 94 grosze.
0: Konsekwentnie tanieje natomiast autogaz, który nie był objęty pakietem CPN. Jego średnia cena to teraz 3,29 zł. To o 9 groszy mniej niż przed tygodniem. Można już składać wnioski o świadczenie w ramach programu Dobry Start. 300 zł na szkolną wyprawkę przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat. A jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 roku życia. Rzeczniczka ZUS-u w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michałek przypomina, że wniosek w programie Dobry Start można złożyć tylko przez internet.
4: Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek, ani studentów. Wsparcie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny i sytuacji zawodowej rodziców.
0: Wnioski można składać do końca listopada.
1: A co w regionie?
5: Już od 9 do 13 lipca 6. edycja Festiwalu Teatrów Otwórz Okno na Kulturę Szachmat. W wykonaniu Krakowskiego Teatru Tańca to taneczna opowieść o grze w szachy. Postaci inspirowane figurami szachowymi, ożywiane ruchem performerów, odsyłają do ważnych tematów społecznych. Królowa jest symbolem władzy i wynikających z niej kosztów. Król to metafora walki o dominację, podziałów politycznych i konfliktów kulturowych. Pionek to everyman uwikłany w globalizację, unifikację i schematy. Krakowski Teatr Tańca został założony w 2008 roku. Na przestrzeni lat wypracował 3 podstawowe filary swojej działalności: artystyczny, edukacyjny i polegający na prezentacji tańca. Widzowie doceniają plastyczność spektakli budowaną przez wykorzystanie światła oraz architekturę ciała i ruchu. Warto dodać, że w spektaklu zobaczymy pochodzącego z Konina Pawła Łyskawę. To przedstawienie 10 lipca o 18 na boisku przy Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Na niebie chmury i słońce na zmianę. Na północy i południowym wschodzie z tych chmur może przelotnie padać deszcz. Nad morzem silny wiatr, a na termometrach od 19 stopni na Pomorzu przez 22 na Śląsku i w Wielkopolsce do 23 na Mazowszu i Lubelszczyźnie.

0: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
1: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
2: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
3: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
4: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam Was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
3: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
4: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
3: Szczegóły na Facebooku.
5: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
6: Reklama.
7: Konin.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Choć niewiele się zmienia, bo nadal nie poznaliśmy żadnych konkretów i nie wiemy, co z przyszłością naszego regionu, to jednak znamy już formalne terminy, których rząd ma trzymać się przy wyborze drugiej państwowej elektrowni atomowej. W końcu bowiem zaktualizowano i opublikowano program polskiej energetyki jądrowej. Ostatnia wersja tego dokumentu została sporządzona 6 lat temu. W pierwszej kolejności w przyszłym roku poznamy partnera technologicznego. Do przetargu zaproszono Francuzów, Koreańczyków, Amerykanów i Kanadyjczyków. Co ciekawe, koreańska firma, która miała za rządów PiS-u budować w Koninie elektrownię atomową, nie zamierza działać na rynku europejskim. Jak wyjaśnia branżowy portal WNP.pl, taki warunek postawili Amerykanie, bo to właśnie na bazie ich technologii powstają koreańskie reaktory. Za to do przetargu bardzo chciałaby stanąć spółka państwowego Orlenu i prywatnego Syntosa, ale nie wiadomo, czy będzie to możliwe, bo ich propozycja dotyczy zespołu małych reaktorów SMR, a nie wielkoskalowej elektrowni o mocy co najmniej 700 MW. Z przyjętego właśnie dokumentu wynika też, że decyzja o tym, czy druga państwowa elektrownia jądrowa stanie w Bełchatowie czy w Koninie, zapadnie dopiero w 2028. Budowa miałaby rozpocząć się w 2032, a pierwszy z reaktorów miałby zostać uruchomiony w 2040 roku. Jedź, idź bezpiecznie, rowerowy Konin. To kolejny z dużych projektów zgłoszonych do konińskiego budżetu obywatelskiego. To kontynuacja zwycięskiego pomysłu KBO z lat ubiegłych. Celem zadania jest poprawienie bezpieczeństwa i komfortu podróży pieszych oraz rowerowych w Koninie. Wniosek zakłada łączenie istniejących odcinków dróg rowerowych w spójną sieć tras pieszo-rowerowych, usuwanie barier utrudniających ruch, takich jak uskoki, wysokie krawężniki czy nierówności, naprawę i uzupełnienie nawierzchni na odcinkach pieszo-rowerowych, likwidację miejsc kolizyjnych, gdzie dochodzi do konfliktów między rowerzystami, pieszymi i pojazdami i uzupełnienie oznakowania tras rowerowych dla poprawy bezpieczeństwa i orientacji użytkowników. Projekt będzie realizowany punktowo na terenie całego miasta, w miarę dostępnych środków, tak aby maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo i komfort korzystania z tras pieszo-rowerowych. A głosowanie we wrześniu.

0: 104.1. Reklama. Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Reklama.
0: Konin FM

0: Dymisje w warszawskim ratuszu, odchodzą wiceprezydentki. Pożar zabytkowego pałacu na Pomorzu Zachodnim. Powiemy też, jak w praktyce działają nowe zasady dzielenia e-recept.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Paulina Nawrocka, zapraszam. Wiceprezydentki Warszawy Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra złożyły dziś dymisję. Przyjął je już prezydent miasta Rafał Trzaskowski. Sprawa ma związek z aferą w Szpitalu Południowym. Renata Kaznowska odpowiadała w ratuszu m.in. za zdrowie i edukację, a Aldona Machnowska-Góra za kulturę i zabytki, ale zasiadała w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Trzaskowski na razie nie poinformował, kto je zastąpi. Płonie dach zabytkowego pałacu w Wietrznie, w którym działa Dom Miłosierdzia Bożego. Ewakuowanych zostało 48 osób. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych. Aktualnie pożar gasi 7 zastępów Straży Pożarnej. Ogień nie jest jeszcze opanowany. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha przybył do MSZ-u na spotkanie z Radosławem Sikorskim. Wśród tematów rozmów obu ministrów mają być relacje polsko-ukraińskie oraz sytuacja na froncie. O spotkanie ze stroną polską miała zabiegać Ukraina. Jedna recepta może być już realizowana w kilku aptekach. Jeśli pacjent ma wypisanych kilka opakowań leku, pierwsze opakowanie może zrealizować w jednej aptece, a kolejnej w innej. To rozwiązanie mocno ułatwi życie, mówi wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej dr Michał Konstanty.
2: W sytuacji niedostępności takiego leku w aptece, czy w momencie wyjazdu pacjenta i niedostępności do apteki, w której rozpoczął, taka możliwość nadaje inne światło i daje też to, na co pacjenci, myślę, przez długi czas czekali.
0: Z częściowej realizacji recepty pacjenci mogą skorzystać w co drugiej aptece w kraju. Ministerstwo Zdrowia chce organizować kolejne szkolenia, aby więcej aptek mogło korzystać z tego narzędzia. Ponad 125 milionów złotych długu. Z takim ciężarem mierzy się szpital w bieszczadzkim Lesku. Właśnie próbuje z tym walczyć. Pomysłem ma być zakład opiekuńczo-leczniczy. Zatrudnienie w ZOL-u, które ma podreperować finanse szpitala, znalazły pielęgniarki ze zlikwidowanych oddziałów, mówi dyrektor Mirosław Leśniewski.
3: To jest taka inwestycja bezkosztowa, dlatego że wykorzystujemy sprzęt, ludzi, potencjał, w ogóle miejsce puste, które było niezagospodarowane. W tej chwili będzie zarabiało na siebie, chociaż troszeczkę. To jest, będą dodatkowe przychody rzędu 100 tysięcy złotych miesięcznie.
0: Na miejscu zostanie również SOR, którego zamknięcie według raportów spowodowałoby całkowity upadek szpitala. Dziś kolejny dzień Open Air Festiwalu na lotnisku Gdynia-Kosakowo. Dziś zagra zespół The Cure. To pierwsza wizyta zespołu Roberta Smitha w Polsce od 4 lat. Wczoraj z kolei centralnym punktem wydarzenia był koncert Nicka Cave'a i The Bad Seeds.
4: Było świetnie. Wzruszenie Nicka Cave'a i ten deszcz, to naprawdę stworzyło niesamowite wspomnienie.
5: Dużo liryki, bardzo wiele wzruszeń, emocji. No on jest niesamowity.
6: Olbrzymia moc, to co zrobił z tłumem, osiągnąć spektakularną ciszę w kluczowym momencie koncertu. To jest coś niebywałego.
0: Wśród innych wykonawców piątku Anna Calvis, Lowdive, Bokka i Kas Balagan.
1: A co w regionie?
7: Koniecznie trzeba zarezerwować sobie ten termin. Za tydzień kolejny spacer architektoniczny z Towarzystwem Upiększania Miasta Konina. W przechadzkę szlakiem miejskiego modernizmu zabierze nas architekt Filip Walkowiak. To postać nietuzinkowa. Poznaniak, który zdecydował się zamieszkać w Koninie i od kilku lat aktywnie udziela się społecznie. Przyjrzymy się powojennemu modernizmowi Nowego Konina, budynkom, założeniom urbanistycznym i detalom, które tworzą wyjątkowy charakter tej części miasta. Podczas spaceru zobaczymy charakterystyczne bryły budynków, rozwiązania modernistyczne, detale elewacji, przestrzenie publiczne oraz miejsca związane z historią rozwoju miasta. Podczas wędrówki obecna będzie również fotograf Aleksandra Kopras, która w razie potrzeby podpowie, jak uchwycić ciekawe kadry oraz na jakie elementy architektury warto zwrócić uwagę w czasie robienia zdjęć. Spacer potrwa około 2-3 godzin. Nie trzeba się zapisywać ani płacić, wystarczy 12 lipca o 11. Stawić się przed dawnymi domami towarowymi centrum przy ulicy Dworcowej.
1: Konin FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl. Pogoda.
0: Na termometrach od 20 do 24 stopni na przeważającym obszarze, chłodniej nad morzem, tam do 18 na plusie. Zachmurzenie umiarkowane, na północy również możliwy przelotny deszcz i lokalnie burze.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl.
9: Konin FM.

0: I alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
1: 10 i 11 lipca w Nowym Duninowie odbędą się regaty żeglarskie o Puchar Wójta, Starosty i Marszałka. Dwa dni nad wodą, sportowe emocje, koncerty, loty widokowe, rejsy statkiem, animacje dla dzieci i rodzinne atrakcje. Wstęp bezpłatny. Zapraszają wójt gminy Nowy Duninów Karol Gutkowicz, starosta płocki Sylwester Ziemkiewicz i marszałek województwa mazowieckiego Adam Strusik. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe. Kursy na wózki widłowe HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
2: Reklama.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: ostatnio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Letnia stolica powiatu konińskiego świętuje. Zaczyna się trzydniowa zabawa nad wodą, czyli w Gwarze Ochwieśnickiej Styklowa nad Dylą. Już od 18 na miejskiej plaży czekać będą animacje dla dzieci. Godzinę później wystąpi zespół Przester, kwadrans przed 20 Good Band, a o 21 grupa Łobuzy.
3: Siemano, tutaj Bugi, zespół Łobuzy. Już 3 lipca widzimy się w Ślesinie. Bierzcie całą rodzinkę, wszystkich znajomych, pośpiewamy wasze ulubione piosenki, może wręczymy madaciki za przekroczenie piękności. Kto wie, musicie przyjść i się przekonać samemu. Do zobaczenia.
2: Z kolei o 21 zacznie się dyskoteka. DJ Maciej Schulz będzie zabawiać wczasowiczów i mieszkańców aż do 1 w nocy. Jutro animacje dla dzieci od 17, potem o 18 koncert Akademii Wokalnej oraz pokazy taneczne o 19.15. Zaśpiewa Tomasz Guźniczak, o 20 Midwest Band, a o 21.30 Roxy Węgiel, potem od 22.30 do 1 w nocy kolejna plenerowa dyskoteka na plaży. A w niedzielę m.in. gra terenowa w parku, w czasie której będzie można odkryć tajemnicę Ślesina. To urokliwe miasto nad polodowcowymi jeziorami, które co roku latem przyciąga setki turystów. 3 lata temu z marzeniem, by zmieniać nasze miasto na lepsze, powstała Konińska Rada Kobiet. Z tej okazji we wnętrzach Domu Zemełki swoją premierę miała wystawa fotograficzna Kobiety w męskim świecie, która jest czymś więcej niż tylko prezentacją zdjęć. To opowieść o odwadze, determinacji i pasji kobiet, które każdego dnia przełamują stereotypy i z sukcesem realizują się w zawodach postrzeganych jako męskie. Historie, które można odczytać ze zdjęć, inspirują kolejne panie do odważnego sięgania po swoje marzenia. Na fotografiach można zobaczyć Małgosię, kierowczynię autobusu MZK, Kasię, inżynierkę do spraw procesów produkcyjnych, Olę, dezynfekatorkę, Anielę, mechaniczkę samochodową, Małgosię, analityczkę do spraw cyberprzestępczości, Bogusię, diagnostyczkę samochodową, Marzenę, kierowczynię ciężarówki, Arletę, wulkanizatorkę, czy Darię, mistrzynię Polski w wyciskaniu sztangi leżąc. Te wyjątkowe zdjęcia wykonała Marzena Krzesińska.

0: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
1: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
2: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
3: W niedziele handlowe również.
4: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
5: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lepiej.

0: Poranin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe Lusem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Sejm uchwalił Lex Szarlatan, ustawę o prawach pacjenta. Strażacy wciąż gaszą pożar na wodzie w gdańskim porcie, a Andrzej Bargiel zdobył bez użycia tlenu 9. szczyt ziemi.
0: Wiadomości Konin FM.
8: Paulina Nawrocka, zapraszam. Sejm uchwalił ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, tak zwany Lex Szarlatan. Ma ona na celu wyeliminowanie z rynku i internetu groźnych dla zdrowia i życia usług, które nie są zgodne z bieżącą wiedzą medyczną. Ustawę poparli przede wszystkim posłowie rządzącej koalicji, przeciwko zagłosowały Konfederacje, a PiS w większości wstrzymał się od głosu. Ustawa reguluje m.in. kwestie ziołolecznictwa. Chodzi o oddzielenie legalnej, bezpiecznej i stosowanej od wieków fitoterapii od niebezpiecznego znachorstwa. Trwa akcja w gdańskim porcie, gdzie wczoraj wieczorem wybuchł pożar w ładowni statku ze złomem pod banderą Panamy. Na miejscu działa około 100 strażaków. Sytuacja nie jest opanowana. Profilaktycznie rozstawiono zapory na wodzie. Działania gaśnicze w gdańskim porcie mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Trwa też akcja gaśnicza w Wietrznie w Zachodniopomorskiem. Płonie tam pałac. Zawalił się objęty ogniem dach. Z budynku, w którym działa Dom Miłosierdzia Bożego, ewakuowano 49 osób. Zakończyło się spotkanie szefów dyplomacji polskiej i Ukrainy, Radosława Sikorskiego i Andrija Sibichy. Ukraińska delegacja opuściła siedzibę polskiego MSZ. Jej przedstawiciele nie odpowiadali na pytania dziennikarzy. Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, wśród tematów rozmów obu ministrów miały być relacje polsko-ukraińskie oraz sytuacja na froncie. Na kilka dni przed rozpoczęciem szczytu NATO w Ankarze Donald Trump znów krytykuje sojusz. W najnowszym internetowym wpisie uznał, że Stany Zjednoczone nie powinny, tu cytat, kontynuować tej jednostronnej relacji. Cezary Jaszczyk.
9: Wpisowi Trumpa towarzyszy grafika z amerykańskimi wydatkami na obronność, które znacząco przewyższają wydatki innych państw. To śmieszne, żeby Stany Zjednoczone nadal podążały tą jednostronną ścieżką. Skwitował. To już kolejna z całej serii krytycznych wypowiedzi Trumpa pod adresem sojuszników. Amerykański prezydent nie może im też darować ostatniego braku zaangażowania w wojnę przeciwko Iranowi. Po prostu nas zawiedziono. Wcale nie potrzebowaliśmy pomocy. Dosłownie zmiażdżyliśmy konkurencję już w pierwszym tygodniu, ale byłoby miło, gdyby chociaż powiedzieli, chcieliśmy pomóc. Takie uszczypliwe komentarze pod adresem sojuszników Trump w ostatnim czasie wygłaszał wielokrotnie i prawdopodobnie powróci do nich na nadchodzącym szczycie sojuszu.
8: Polski skialpinista Andrzej Bargiel zdobył bez użycia tlenu Nanga Parbat, 9. co do wysokości szczyt ziemi, a potem zjechał na nartach z Nagiej Góry. Jest pierwszym człowiekiem na świecie, który w tym stylu zdobył wszystkie 5 pakistańskich 8-tysięczników. Nanga Parbat jest jednym z najbardziej wymagających szczytów, mówi Andrzej Bargiel.
10: Ten zjazd był dosyć wymagający, bo to jest prawie 3900 metrów niwelacji, więc kawał drogi, ale cieszę się bardzo, bo miałem naprawdę duży fan zjazdu na nartach.
8: Andrzej Bargiel podczas swojej przygody z alpinizmem zjeżdżał na nartach m.in. z Mount Everestu, Broad Peaku i K2.
0: A co w regionie?
11: Czasem sinice, innym razem bakterie. Co zrobić, by na próżno nie jechać do Ślesina, na Kleczewską Maltę, do Słupcy, Konińskich Gosławic, Lichenia czy Powidza? W sezonie letnim Wielkopolski Państwowy Inspektorat Sanitarny na bieżąco monitoruje jakość wody w kąpieliskach oraz miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do pływania na terenie województwa. Przed planowanym wypoczynkiem warto sprawdzić aktualne informacje dotyczące stanu kąpielisk. Dane są dostępne w serwisie kąpieliskowym Sanepidu pod adresem sk.gis.gov.pl. W samym tylko Ślesinie są aż 3 strzeżone kąpieliska. Zakaz pływania na jednym z nich nie oznacza, że pozostałe też muszą być zamknięte. Dlatego każdego dnia, zanim ruszymy nad jezioro, warto sprawdzić mapę w serwisie kąpieliskowym sanepidu. Inspekcja sanitarna przypomina, że korzystanie z kąpieli w miejscach, w których nie oceniono jakości wody lub obowiązuje zakaz, może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Dla własnego bezpieczeństwa nie należy również wchodzić do wody, która jest smętna, ma zmienioną barwę lub nieprzyjemny zapach. Takie objawy mogą świadczyć o intensywnym zakwicie glonów lub sinic, których obecność może powodować niekorzystne skutki zdrowotne.
0: Konin FM. Pogoda.
8: Na termometrach od 20 do 24 stopni na przeważającym obszarze, chłodniej jak zwykle nad morzem, tam do 18 stopni na plusie. Zachmurzenie umiarkowane, na północy możliwy przelotny deszcz, lokalnie burza.

0: studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
3: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
4: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam Was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
3: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
4: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
3: Szczegóły na Facebooku.
5: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
6: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Jedzenie lokalnie. Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour 1,99 zł za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Reklama. Wiadomości Konin FM.
5: Wraz z piątkiem wkraczamy w kolejny wakacyjny weekend. Nie tak gorący jak poprzedni, ale jeśli pogoda dopisze, wielu z nas na pewno zdecyduje się wybrać na plażę. Niestety niektórzy z mieszkańców lekceważą zasady bezpieczeństwa. W miniony rekordowo upalny weekend policjanci z patrolu wodnego ze Ślesina 15 razy interweniowali wobec wypoczywających na jeziorze. Najczęściej ujawniane nieprawidłowości to wytwarzanie nadmiernej fali przez motorówki i skutery, brak wymaganych uprawnień do kierowania sprzętem wodnym oraz brak obowiązkowego wyposażenia jednostek pływających, a wśród tych najbardziej elementarnych rzeczy są oczywiście kamizelki ratunkowe. Wraz z konińską policją przypominamy, że przepisy obowiązujące na wodzie nie są formalnością, mają chronić życie i zdrowie wszystkich wypoczywających. Zanim wypłyniemy, sprawdźmy wyposażenie swojej jednostki i korzystajmy ze sprzętu pływającego z rozwagą. Na pewno nie wolno prowadzić żadnego wodnego pojazdu pod wpływem alkoholu. Dotyczy to także kajaków i rowerków wodnych. Policja zapowiada kontrolę trzeźwości na wodzie także w ten weekend. Ciekawy sposób na promocję książek. W Słupcy ruszyło wakacyjne zaczytanie na skwerze. Na placu przy Małym Rynku czeka wyjątkowa przestrzeń do czytania i odpoczynku. To pierwsze działanie realizowane w ramach projektu Pomosty, którego celem jest budowanie partnerstw i wspólne tworzenie atrakcyjnych inicjatyw dla mieszkańców. Przygotowano książki, stoliki i krzesła, by każdy mógł usiąść z dobrą lekturą i spędzić miło czas na świeżym powietrzu. A jeśli do czytania przyda się filiżanka kawy, to tuż obok można sobie zamówić. To miejsce stworzone we współpracy z miastem i Słupecką Biblioteką Publiczną, które powstało z myślą o mieszkańcach i gościach. Burmistrz Jacek Szczap zachęca, byśmy korzystali z tego bibliotecznego zakątka na skwerze przy Małym Rynku i wspólnie dbali o tę przestrzeń, aby mogła służyć wszystkim przez całe wakacje.
0: Konin FM.
6: Konin FM. Natura.

0: In FM.
1: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskowiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
2: Mamo, będzie spalony?
3: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkuszkę z delikatesów Centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla. W

0: premier nie wyklucza zmian w rządzie, to po aferze szpitalnej. Załamanie pogody zostanie z nami przez cały weekend. I gratka dla turystów, darmowy parking w Sopocie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Paulina Nawrocka, zapraszam. Jeszcze nie dziś, ale niewykluczone, że w połowie przyszłego tygodnia dojdzie do zmian w rządzie, ogłosił premier. Dziś w związku z nadużyciami w Szpitalu Południowym w Warszawie prezydent stolicy zdecydował o dymisjach swoich dwóch zastępczeń. Donald Tusk z kolei, odnosząc się do całego systemu ochrony zdrowia, stwierdził, że jeśli do wtorku nie otrzyma satysfakcjonujących rekomendacji, to w środę podejmie odpowiednie decyzje personalne.
2: Przyszły tydzień będzie w tej kwestii rozstrzygający. Nie będę się wahał. Albo wierzę im, znaczy mówię ludziom, którzy bezpośrednio przede mną odpowiadają, że są w stanie uporać się ze zjawiskiem saloniku VIP, omijania kolejek, nieuprawnionych, gigantycznych zarobków niedużej grupy lekarzy, no to też oczywiście będę się z nimi żegnał.
0: Premier dodał, że będzie oczekiwać wdrożenia najpóźniej do końca roku systemu elektronicznej rejestracji, żeby omijanie kolejek było niemożliwe. Do Polski dociera chłodny front atmosferyczny znad Skandynawii, a to oznacza jedno, załamanie pogody. Jutro będzie deszczowo, szczególnie na północy, nad Bałtykiem także porywisty wiatr i sztormy. Po drugiej stronie kraju, w rejonach podgórskich, nawet tylko 9 stopni w nocy, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
3: Te masy powietrza napływają chłodniejsze. No poprzednio mieliśmy do czynienia z typowym napływem z południa, czyli zwrotnikowe gorące masy powietrza. W niedzielę już właściwie przeważający obszar kraju w przelotnych opadach deszczu.
0: W ciągu dnia w całym kraju temperatura będzie oscylować wokół 20 stopni Celsjusza. Pogoda poprawi się dopiero w kolejny weekend. Ceny paliw na stacjach znów wzrosną w przyszłym tygodniu, twierdzą analitycy ePetrol.pl. Według ekspertów za benzynę 95 powinniśmy w najbliższych dniach płacić maksymalnie 6,85 zł. Za diesla 7,05 zł, a za autogaz 3,26. Z początkiem lipca, po wygaśnięciu pakietu ceny paliwa niżej, wszystkie ceny na stacjach wzrosły średnio o 79 groszy. Odpoczywanie idzie nam słabo. Mimo że aż 80% z nas na urlopie chce odpocząć, to często i tak zaglądamy do służbowego maila, mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl.
4: Rzadko wynika to z nacisków szefa czy z polityki firmy. Najczęściej to my sami, napędzani wewnętrzną potrzebą kontroli i lękiem przed zaległościami, dobrowolnie logujemy się do firmowych systemów.
0: Aż 25% pracowników deklaruje, że będzie się kontaktować z firmą w trakcie urlopu. Większość z nich więcej niż raz. I jeszcze gratka prosto z Trójmiasta. Sopot oferuje turystom darmowy parking. Nadmorski kurort słynie z ogromnej popularności, która zwłaszcza latem przekłada się na korki w centrum. Żeby z tym zjawiskiem walczyć, samorząd zorganizował ekoparking.
5: Zaproponowaliśmy, aby nasi goście i turyści, którzy przyjeżdżają do Sopotu, mieli możliwość, aby zostawić swoje auto na obrzeżach naszego miasta. Mamy do dyspozycji 700 miejsc parkingowych przy Ergo Arenie. Właściwie z tego parkingu do centrum miasta, czy w pobliżu sopockiej plaży, można spokojnym krokiem przejść 15-20 minut.
0: Mówił wiceprezydent Sopotu Michał Banacki.
1: A co w regionie?
6: Ważna informacja dla wszystkich odwiedzających Horn Kosewo, czyli plażę nad Jeziorem Powickim. Na drodze dojazdowej do terenu ośrodka z obu stron obowiązuje zakaz zatrzymywania się. Niestety wielu z kierowców wciąż go lekceważy. Stąd apel o niepozostawianie pojazdów wzdłuż drogi i stosowanie się do obowiązującego oznakowania. Droga musi pozostać w pełni przejezdna. Korzystają z niej samochody osobowe, kampery, pojazdy z przyczepami oraz służby ratunkowe, które bardzo często przyjeżdżają nad jezioro ratować ludzkie życie. Każda przeszkoda na drodze może opóźnić ich dojazd, a w takich sytuacjach liczy się każda sekunda. Droga w Kosewie w powiecie słupeckim jest objęta kontrolami policji. Dla wszystkich odwiedzających dostępny jest parking na terenie ośrodka Horn. Ten apel można zastosować do każdego miejsca wypoczynku nad jeziorami w regionie. Do Konińskich Gosławic, do Trębów Starych w gminie Kleczew czy do Ślesina. Nie parkujmy wzdłuż wąskich dróg. Miejmy na uwadze przede wszystkim służby ratunkowe. W przypadku miejskiej przystani w Koninie samochód można zostawić niedaleko elektrowni i przesiąść się na darmową linię autobusową PG, która dowiezie nas na plażę.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Do końca dnia pochmurno na przeważającym obszarze kraju, na północy i miejscami na południu przelotne opady deszczu, na wybrzeżu i warmii możliwe lokalne burze. W większości kraju termometry pokazują dziś maksymalnie od 20 do 24 stopni.
1: Go Konin FM.

0: co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
1: To niska cena.
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca. Reklama.
6: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Będzie łatwiej doczekać się pomocy. Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego z Konina zajmuje już pomieszczenia znajdujące się w dawnym budynku szkolnym przy ulicy Konińskiej 6 w Żgowie. To właśnie ta przestrzeń została zaadaptowana na potrzeby ratowników. W praktyce oznacza to zapewnienie mieszkańcom gminy Żgów szybszego dostępu do pomocy medycznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa na tym obszarze powiatu konińskiego. Karetka już tam stacjonuje, ratownicy pełnią 12-godzinne dyżury. To długo wyczekiwana i bardzo istotna inicjatywa, która odpowiada na potrzeby lokalnej społeczności oraz przyczyni się do sprawniejszego działania ratowników medycznych w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Do tej pory na karetkę z Konina trzeba było czekać tam około 20 minut. Oprócz Żgowa karetki w terenie są także w Ślesinie, Rychwale, Budzisławie Kościelnym, koło Kleczewa i w Sąpolnie. Zmieniamy temat, ale też będzie mowa o rozwoju. Jak zmienia się Wielkopolska Wschodnia? Można to sprawdzić w liczbach. W internecie dostępna jest już najnowsza publikacja Atlas Statystyczny, który pokazuje, jak zmienia się demografia, rynek pracy, gospodarka, środowisko i jakość życia w Koninie oraz w powiatach kolskim, słupeckim, tureckim i konińskim. To źródło wiedzy dla samorządowców, przedsiębiorców, naukowców, organizacji społecznych i wszystkich mieszkańców zainteresowanych przyszłością naszego regionu. Publikacja została przygotowana w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwości Transformacji. W weekend setki pielgrzymów zjadą na odpust do Lichenia. Już jutro będzie można obejrzeć tam nietypowy spektakl. Będzie to widowisko tworzone na żywo przez artystkę, która opowiada historię, malując je piaskiem. Przedstawienie w dolnej części bazyliki będzie poświęcone historii objawień, które miały mieć miejsce w Lesie Grąblińskim. To właśnie one dały początek licheńskiemu sanktuarium. Wszystko ma swoje źródło w wydarzeniach z 1813 roku, kiedy to Tomasz Kłosowski, uczestnik bitew napoleońskich, zawiesił na sośnie w Lesie Grąblińskim znaleziony wcześniej pod Częstochową obraz Matki Bożej z orłem białym na piersi. W połowie XIX wieku miejsce to zyskało szczególne znaczenie dzięki objawieniom, których miał doświadczyć miejscowy pasterz Mikołaj Sikatka. Tak narodził się kult, który co roku przyciąga do Lichenia tysiące turystów. Jest tam największa budowla sakralna w Polsce i właśnie w jej wnętrzach zobaczymy spektakl Piaskiem malowane w wykonaniu Katarzyny Perkowskiej. To już w sobotę o 20:00. Natomiast z główną częścią uroczystości odpustowych będzie niedzielna msza w południe.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie.

0: FM. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd.

0: prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C. Reklama.
1: Kronin FM. Naturalnie, że lokalnie. Give me a thrill, I lose

0: Dymisję w warszawskim ratuszu po aferze w Szpitalu Południowym. Można już składać wnioski o dofinansowanie do szkolnej wyprawki. Będzie też o kolarskich emocjach przed startem Tour de France.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Paulina Nawrocka, zapraszam. Dymisję w warszawskim ratuszu po aferze w Szpitalu Południowym. Dwie wiceprezydentki złożyły rezygnację. To Renata Kaznowska, która w ratuszu odpowiadała bezpośrednio za nadzorowanie miejskich szpitali, i Aldona Machnowska-Góra, która była w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Rafał Trzaskowski przyjął tę rezygnację.
2: Chcę od razu zaznaczyć, że nie rozstrzygam o żadnej winie, ale w sprawach publicznych oczekiwania i w tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym. Tu chodzi o najwyższe standardy, których oczekują mieszkańcy.
0: Prezydent Warszawy poinformował także, że do końca lipca członkowie rad nadzorczych stołecznych instytucji będą musieli wybrać między członkostwem w partii i zasiadaniem w Radzie. Można już składać wnioski o świadczenie 300+. Pieniądze na wyprawkę szkolną przysługują na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat. A jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 roku życia. Jak przypomina rzeczniczka ZUS-u w Kujawsko-Pomorskiem Krystyna Michałek, wniosek w programie Dobry Start można złożyć tylko przez internet.
3: Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek ani studentów. Wsparcie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny i sytuacji zawodowej rodziców.
0: Wnioski można składać do końca listopada. Sąd apelacyjny w Gdańsku skazał Daniela M. na karę 25 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa taksówkarza. Sąd uwzględnił apelację prokuratora i zaostrzył wyrok sądu pierwszej instancji, który opiewał na 16 lat więzienia. Do zdarzenia doszło 4 listopada 2023 roku. Daniel M. zamówił kurs taksówką, po czym zaatakował kierowcę i zamknął go w bagażniku. 5 nadmorskich kąpielisk w Zatoce Gdańskiej zamknięto z powodu zakwitu sinic. Następne badanie ma zostać wykonane jutro. Jak podaje sanepid, kontakt z wodą w tych miejscach może powodować podrażnienia skóry, wysypkę i zaczerwienienie spojówek. Po przypadkowym połknięciu zanieczyszczonej wody może wystąpić także ból brzucha, wymioty i biegunka. Na Pomorzu Zachodnim za to wszystkie kąpieliska są czynne. Przed nami kolejna odsłona pojedynku dwóch najlepszych kolarzy ostatnich lat, którzy wygrali 6 ostatnich edycji Wielkiej Pętli. Słoweńsko-duńska walka o zwycięstwo w Tour de France zapowiada się znakomicie. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
4: Tadej Pogaczar to fenomen. Wygrał Tour de France już 4 razy, ale jeśli Jonas Vingegaard jest zdrowy, to jako jedyny może rzucić mu rękawice. W tym sezonie wygrał już m.in. we Włoszech.
5: Very good season.
4: To jest dla mnie dobry sezon. Wygrałem 3 wyścigi, w tym Giro d'Italia. To ściąga ze mnie oczywiście presję, ale tak, no Tour de France to największy wyścig w roku i jestem tutaj również po to, by walczyć o zwycięstwo. Faworytem będzie jednak niesamowity Słoweniec. Jego zespół UAE Emirates jest bardzo silny, a Pogacar może jeździł w tym roku mało, ale za to bardzo skutecznie. To było może tylko 16 dni startowych, ale kilometry treningowe też się przecież liczą, a tych było naprawdę sporo. Czy wygrywanie mi się nudzi? Nie, muszę przyznać, że ściganie się z każdym rokiem sprawia mi jeszcze większą radość. Na starcie Tour de France stanie dwóch Polaków, Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek.
0: A Tour de France ruszy jutro z Barcelony i zakończy się 26 lipca w Paryżu.
1: A co w regionie?
6: We wrześniu po raz pierwszy w historii odbędzie się tureckie forum zdrowia psychicznego. Wydarzeniu ma przyświecać hasło "Rozmawiajmy o tym, co ważne". Według planów w programie przewidziano spotkania z takimi autorytetami jak Agnieszka Kobus-Zawojska, dwukrotna medalistka olimpijska, współautorka książki "Mój wyścig z depresją". Anna Pawlaczyk, autorka książki "Autyzm bez lęku". Magdalena Juszczak, socjolożka i pedagogka, która porozmawia o zachowaniach samobójczych dzieci i młodzieży. Klaudia Mierzwińska, psycholożka, psychoterapeutka, prezes Stowarzyszenia Bo Mi Się Chce, która mówić będzie o hejcie w środowisku dzieci. Jakub Eltman, psycholog, terapeuta neurofeedback, który omówi problemy wypalenia zawodowego. Marta Eltman-Bryś, terapeutka pedagogiczna, która opowie o rozwoju dzieci urodzonych przedwcześnie. Magdalena Palińska, dietetyk kliniczny, ekspert nutripsychiatrii, która wypowie się w temacie diagnostyki w psychiatrii, a także Alicja Gądek-Urtnowska i Dariusz Urtnowski z Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego. Forum jest inicjatywą Stowarzyszenia Przystań w Turku, realizowaną przy współpracy z miastem Turek. Wydarzenie ma odbyć się 27 września w hali widowiskowo-sportowej w Turku.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dziś od 19 stopni nad morzem i pod Halu przez 23 w większości kraju do 26 na południowym wschodzie. Na północy może pokropić, są też ostrzeżenia przed silnym wiatrem na wybrzeżu.
1: Konin FM. Konin FM.
5: Startuje program Popołudnie w dobrym rytmie na antenie Konin FM na 104.1. Olaf Kaszyński, witajcie. Piątek, piąteczek, piątunio. No i wchodzimy w pierwszy lipcowy weekend. Wakacje dalej trwają i te wakacje będziemy wam bardzo, mam nadzieję, skutecznie umilać. Dzisiaj świętuje Tomasz, Jacek i Anatol. Mamy dzień czerwonej ostrej papryczki chili, dzień bez toreb foliowych oraz dzień cioci i wujka. A my w tej godzinie zajrzymy m.in. do Artura Rojka.

0: Tonin FM.
1: No i wielu młodych artystów marzy o podpisaniu pierwszego kontraktu z wytwórnią. Ale jak pokazuje historia, sam podpis to dopiero początek. O swoich doświadczeniach opowiedział właśnie Artur Rojek. Wspominając początki zespołu Mysłowic, przyznał, że jako bardzo młody muzyk podpisał niekorzystną umowę, bo brakowało mu wiedzy prawnej i biznesowej. Co więcej, zdradził, że zna zespół, któremu zyski ze sprzedaży płyt były praktycznie odbierane. Dziś podkreśla jednak, że problemem nie zawsze są same kontrakty, ale często nieprzygotowani młodych artystów do ich świadomego podpisywania, także po wygranych w talent show. Jak mówi, bycie artystą to nie tylko pasja i rock'n'roll, ale również biznes. A z tej historii płynie prosta lekcja. Zanim złożymy podpis pod ważnym dokumentem, warto go dobrze przeczytać i skonsultować z kimś, kto zna się na rzeczy.
2: Tonin FM. Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
3: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
4: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam Was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
3: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
4: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
3: Szczegóły na Facebooku.
5: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
10: Szkoła Jazdy Turbo organizuje kursy ADR, które pozwolą Ci zapoznać się w szczegółowy sposób z zasadami przewozu materiałów niebezpiecznych. Na szkolenie zapraszamy kierowców chcących podjąć pracę związaną z transportem takich towarów. Ilość miejsc ograniczona. Telefon 500 076 890. Konin Poznańska 47.
11: Zielona! Paliwo, że pszczoła nie siada! Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.

0: FM. Konin FM.
1: Być może pamiętacie zamieszanie wokół internetowej farmy Bajego. Program zniknął z YouTube'a zaledwie chwilę po premierze, a w mediach zrobiło się głośno o napięciach między Mikołajem Bagińskim, Polsatem i firmą Fremantle. Wszak na Polsacie był już podobny program, farma właśnie. Teraz sprawa ma szczęśliwy finał. Influencer wydał oświadczenie, w którym poinformował, że strony doszły do porozumienia, dzięki czemu farma Bagiego wraca na YouTube. Bagi podziękował Polsatowi i Fremantle za otwartość na rozmowę, a swoim fanom za ogromne wsparcie, przyznając, że był to jeden z najtrudniejszych momentów w jego życiu. Wygląda więc na to, że emocje opadły, a projekt będzie kontynuowany. Czasem, jak widzicie, warto po prostu usiąść do stołu i porozmawiać, bo dobre porozumienie potrafi zakończyć nawet największy medialny konflikt.
0: Konin FM. Konin FM.

0: Lublin FM. Najbardziej roztańczone radio. Reklama.
1: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Reklama. Wiadomości Konin FM.
5: Letnia stolica powiatu konińskiego świętuje. Zaczyna się trzydniowa zabawa nad wodą, czyli w Gwarze Ochwieśnickiej, Styklowa nad Dylą. Już od 18 na miejskiej plaży czekać będą animacje dla dzieci. Godzinę później wystąpi zespół Przester, kwadrans przed 20 Good Band, a o 21 grupa Łobuzy.
6: Siemano, tutaj Bugi zespołu Łobuzy. Już 3 lipca widzimy się w Ślesinie. Bierzcie całą rodzinkę, wszystkich znamy, pośpiewamy wasze ulubione piosenki, może wręczymy madaciki za przekroczenie piękności. Kto wie, musicie przyjść i się przekonać samemu. Do zobaczenia.
5: Z kolei o 21 zacznie się dyskoteka. DJ Maciej Schulz będzie zabawiać wczasowiczów i mieszkańców aż do 1 w nocy. Jutro animacje dla dzieci od 17, potem o 18 koncert Akademii Wokalnej oraz pokazy taneczne o 19.15. Zaśpiewa Tomasz Guźniczak, o 20 Midwest Band, a o 21.30 Roxy Węgiel, potem od 22.30 do 1 w nocy kolejna plenerowa dyskoteka na plaży. A w niedzielę m.in. gra terenowa w parku, w czasie której będzie można odkryć tajemnicę Ślesina. To urokliwe miasto nad polodowcowymi jeziorami, które co roku latem przyciąga setki turystów. Rodzice już zaczynają myśleć o zakupie podręczników, zeszytów i wszelkich innych przyborów szkolnych oraz pomocy dydaktycznych, a gminy z powiatu konińskiego zachęcają, by nie zwlekać ze składaniem wniosków o 300 zł na wyprawkę. Doświadczenie jest dla każdego ucznia do 20 roku życia, nie ma żadnych kryteriów dochodowych. Podania można składać wprawdzie do końca listopada, ale warto zrobić to właśnie teraz, by jeszcze przed końcem września otrzymać pieniądze na konto. Wniosek, oświadczenie z programu Dobry Start można złożyć

0: poniesienia koszty. Na podstawie złożonych fiszek stowarzyszenie przygotuje projekt obejmujący wyłącznie zadania zgłoszone w tej formie. Oznacza to, że jedynie inicjatywy ujęte w fiszkach będą mogły zostać objęte późniejszym konkursem grantowym. Tych formalności można dopełnić do 17 sierpnia w biurze Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia w Kramsku. Organizatorzy zachęcają do aktywnego włączenia się w rozwój lokalnych inicjatyw i wspólnego budowania silnej społeczności.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Konin FM. Konin FM.
1: Słuchacie Konin FM. Jeśli historia Poznania jest wam bliska, to warto wiedzieć, że w polskim Senacie można oglądać wyjątkową wystawę poświęconą wydarzeniom sprzed 70 lat. Ekspozycja Głos Miasta, Poznański Czerwiec 1956, Jeden Bunt, Tysiące Świadectw opowiada o pierwszym powojennym buncie przeciwko komunistycznej władzy, ale przede wszystkim pokazuje go oczami zwykłych ludzi, którzy w imię godności i wolności odważyli się protestować. W otwarciu wystawy uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, kombatanci oraz uczestnicy Poznańskiego Czerwca 1956. Wystawę przygotowało Muzeum Poznańskiego Powstania Czerwiec 1956, a w gmachu Senatu przy ulicy Wiejskiej w Warszawie będzie można ją oglądać jeszcze do 10 lipca. To przypomnienie, że historia nie składa się wyłącznie z dat, a tworzą ją przede wszystkim ludzie i ich odwaga.
0: Konin FM. Konin FM.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
3: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
4: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG, z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Colin FM.
1: My za chwilę będziemy słyszeć się po 16 na antenie Colin FM w programie Popołudnie w dobrym rytmie. Pytanie, co będziecie robić w ten pierwszy lipcowy weekend? Miejmy nadzieję, że pogoda będzie dopisywać w kolejnych dniach. Może trochę od upałów odpoczniemy, ale myślę, że każdy będzie zadowolony. Z pozdrowieniami także dla wszystkich cioci i wszystkich wujków z okazji waszego święta. A w kolejnej godzinie zajrzymy do dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie.
0: Colin FM. Colin FM.

0: Rosja spróbuje prowokacji w Polsce. Premier o możliwych ruchach Moskwy. Zajrzymy na sklepowe półki. Żywność tanieje. Będą też przedurlopowe porady od policjantów.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Paulina Nawrocka. Waszyngton ostrzega Warszawę, że polska infrastruktura krytyczna może zostać zaatakowana rakietami i dronami, a rosyjscy żołnierze mogą przekroczyć granice z terytorium NATO. Jesteśmy świadomi zagrożeń, powiedział dziś na konferencji premier Donald Tusk.
2: Bardzo intensywnie przygotowuję się do różnych scenariuszy. Nikogo nie mam zamiaru straszyć, ale te najbliższe miesiące, także ze względu na ten zmieniający się trochę charakter wojny w Ukrainie, on może być naprawdę krytyczny. My nie bójmy się, przygotowujmy się do różnych sytuacji, ale nie możemy tego lekceważyć.
0: O możliwym ataku Rosji na Polskę najpierw informował portal Onet. Dziś brytyjski dziennik The Telegraph potwierdził doniesienia mówiące, że Kreml omawiał plany ataku na nasz kraj lub na jedno z państw bałtyckich. Jak twierdzą media, przed takim scenariuszem wielokrotnie ostrzegały Stany Zjednoczone. Premier Donald Tusk zaapelował też do członków polskiej delegacji udającej się na szczyt NATO w Ankarze, by byli ostrożni z kolejnymi deklaracjami odnośnie wsparcia finansowego Ukrainy ze strony Polski. Ukraina potrzebuje wsparcia finansowego, ale Polska musi chronić wschodnią granicę Unii, powiedział szef rządu. Warzywa i mięso, te dwie kategorie produktów ciągną w dół ceny żywności. Czerwiec był drugim miesiącem z rzędu z deflacją. Na zakupach możemy zauważyć niższe ceny wielu artykułów spożywczych, których o tym Wojciech Kowalik.
3: Tanieją wieprzowina i mięso drobiowe, których jest sporo na rynku, i warzywa, które dobrze przezimowały, mówi Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro BNP Paribas.
4: I wersja wege, i wersja mięsna będzie tania. Można te grille rozpalać.
3: Stabilnie zapowiada się sytuacja z kluczowymi dla wyżywienia świata zbożami, choć tu wisi nad nami widmo klimatyczne El Niño, które sporej części świata może przynieść suszę.
4: Może być tak, że chwilowo te zboża będą wskakiwały na jakiś wysoki poziom, potem spadały. Pod koniec sierpnia będzie wielkie larum i panika, że znowu się nie udało zebrać warzyw korzeniowych na południu Europy, no ale to tutaj akurat Polacy dzielnie z naszą marchwią i papryką uratują.
3: Kluczowe będzie też to, czy do normy wróci sytuacja z gazem niezbędnym do produkcji nawozów.
0: Wakacje wystartowały, a policja przestrzega przed chwaleniem się wyjazdami w mediach społecznościowych. To zaproszenie dla złodziei, mówi aspirant Anna Baran z Policji w Zielonej Górze.
5: Bardzo dużo ludzi chwali się swoim pobytem na wakacjach w czasie teraźniejszym, a jest to, proszę Państwa, nic innego jak informacja wytłuszczonym drukiem: nie ma mnie w tym momencie w domu. Także polecamy, aby oczywiście chwalić się tym świetnym spędzonym czasem, pięknymi zdjęciami, ale róbmy to po powrocie do domu.
0: Warto poprosić sąsiadów, aby w czasie naszej nieobecności zwracali uwagę na to, co dzieje się w naszym domu. Dziś wieczorem rozpoczyna się 60. jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Karlowych Warach. Czerwony dywan czeka m.in. na główną gwiazdę Dustina Hoffmana. Podczas otwarcia festiwalu odbierze on kryształowy globus za wybitny wkład artystyczny w światową kinematografię.
1: A co w regionie?
6: Ścieżka pieszo-rowerowa na odcinku Borowo-Nowych Szymów została oficjalnie oddana do użytku, a przy niej, jak wyjaśniają urzędnicy, znajdują się dwa miejsca postojowe z wiatami, w których zamontowano panele fotowoltaiczne oraz gniazdka do ładowania telefonów. Dodatkowym udogodnieniem jest punkt naprawy rowerów, dzięki któremu użytkownicy mogą szybko poradzić sobie z drobnymi usterkami podczas jazdy. Są też bezpieczne przejścia przez jezdnię. Zostało także przeprowadzone odwodnienie terenu na całej długości ścieżki. Wartość inwestycji wyniosła około 3 400 000 zł, w tym środki europejskie. Wykonanie projektu od razu skrytykowała organizacja Rowerowy Konin, zwracając uwagę m.in. na niestosowane już w obecnych czasach krawężnikowe uskoki w miejscu przejazdów dla rowerów przez ulicę. Z kolei wójt Krzymowa Danuta Mazur zwróciła uwagę na mającą się rozpocząć niebawem inwestycję Starostwa Powiatowego w Koninie, polegającą na budowie prawie kilometrowej ścieżki pieszo-rowerowej, która połączy istniejącą już w Rożku z Borowem.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Mocno wieje dziś na wybrzeżu, miejscami na północy może przelotnie padać. Jutro zagrzmi na północnym wschodzie, a na termometrach zobaczymy od 17 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu przez 21 w większości kraju do 23 na południowym zachodzie.
7: Konin FM. Naturalnie, że

Witam was gorąco po 16. Słuchacie Kolin FM na 104.1 i jeśli marzy wam się podróż w czasie bez wyjeżdżania z Wielkopolski, to warto zaplanować sobie niedzielę 5 lipca. Wtedy dworek Marii Dąbrowskiej w Rusowie ponownie zamieni się w miejsce pełne klimatu lat 20. i 30. XX wieku podczas wydarzenia Niedziela u Niechciców. W programie m.in. koncert poetycki, pokaz mody międzywojennej Stowarzyszenia Krynolina, występ kataryniarza bydgoskiego Marcela czy koncert warszawskiej kapeli Stargówka. Nie zabraknie też stoisk z rękodziełem, wystawy starych zabawek, pokazu retroaut, rejsów łódką, warsztatów i regionalnych przysmaków. To świetna okazja, by zwolnić tempo, spędzić czas z rodziną i przekonać się, że historia naprawdę potrafi bawić.

0: Pralkar. Prosto i ekologicznie.
1: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. Reklama.
3: Konin FM.

Wysłuchacie Kolin FM, a wysokie temperatury sprawiają, że również poznańskie kąpieliska przeżywają prawdziwe oblężenie. To świetny sposób na ochłodę, ale ratownicy przypominają, że nad wodą nie można zapominać o zdrowym rozsądku. Ratownicy apelują przede wszystkim o korzystanie ze strzeżonych kąpielisk, pilnowanie dzieci i ocenianie swoich możliwości. Nawet doświadczeni pływacy w czasie upałów mogą szybciej się zmęczyć, dlatego nie warto wypływać daleko od brzegu bez odpowiedniego zabezpieczenia, na przykład bojki. Ratownicy przypominają też o regularnym piciu wody, ochronie głowy i skóry przed słońcem oraz zdecydowanie odradzają łączenie kąpieli z alkoholem. To właśnie alkohol i wysoka temperatura mogą stworzyć bardzo niebezpieczne połączenie. Korzystajmy więc z pięknej pogody, ale pamiętajmy, że najlepsze wakacje to przede wszystkim bezpieczne wakacje. Kolin FM.

0: Także lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Czasem sinice, innym razem bakterie. Co zrobić, by na próżno nie jechać do Ślesina, na Kleczewską Maltę, do Słupcy, Konińskich Osławic, Lichenia czy Powidza? W sezonie letnim Wielkopolski Państwowy Inspektorat Sanitarny na bieżąco monitoruje jakość wody w kąpieliskach oraz miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do pływania na terenie województwa. Przed planowanym wypoczynkiem warto sprawdzić aktualne informacje dotyczące stanu kąpielisk. Dane są dostępne w serwisie kąpieliskowym Sanepidu pod adresem sk.gis.gov.pl. W samym tylko Ślesinie są aż 3 strzeżone kąpieliska. Zakaz pływania na jednym z nich nie oznacza, że pozostałe też muszą być zamknięte. Dlatego każdego dnia, zanim ruszymy nad jezioro, warto sprawdzić mapę w serwisie kąpieliskowym Sanepidu. Inspekcja sanitarna przypomina, że korzystanie z kąpieli w miejscach, w których nie oceniono jakości wody lub obowiązuje zakaz, może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Dla własnego bezpieczeństwa nie należy również wchodzić do wody, która jest smętna, ma zmienioną barwę lub nieprzyjemny zapach. Takie objawy mogą świadczyć o intensywnym zakwicie glonów lub sinic, których obecność może powodować niekorzystne skutki zdrowotne. Wraz z piątkiem wkraczamy w kolejny wakacyjny weekend. Nie tak gorący jak poprzedni, ale jeśli pogoda dopisze, wielu z nas na pewno zdecyduje się wybrać na plażę. Niestety niektórzy z mieszkańców lekceważą zasady bezpieczeństwa. W miniony rekordowo upalny weekend policjanci z patrolu wodnego ze Ślesina 15 razy interweniowali wobec wypoczywających na jeziorze. Najczęściej ujawniane nieprawidłowości to wytwarzanie nadmiernej fali przez motorówki i skutery, brak wymaganych uprawnień do kierowania sprzętem wodnym oraz brak obowiązkowego wyposażenia jednostek pływających, a wśród tych najbardziej elementarnych rzeczy są oczywiście kamizelki ratunkowe. Wraz z konińską policją przypominamy, że przepisy obowiązujące na wodzie nie są formalnością, mają chronić życie i zdrowie wszystkich wypoczywających. Zanim wypłyniemy, sprawdźmy wyposażenie swojej jednostki i korzystajmy ze sprzętu pływającego z rozwagą. Na pewno nie wolno prowadzić żadnego wodnego pojazdu pod wpływem alkoholu. Dotyczy to także kajaków i rowerków wodnych. Policja zapowiada kontrolę trzeźwości na wodzie także w ten weekend. Wielkopolska Izba Rolnicza z apelem do mieszkańców wsi. Chodzi o niedonoszenie na farmerów. Coraz częściej osoby, które z miasta przeniosły się na wieś, dzwonią na policję i do innych służb w związku z hałasującymi wcześnie rano albo późno w nocy maszynami lub domagają się interwencji Inspekcji Ochrony Środowiska w związku z nieprzyjemnymi zapachami. Tego wszystkiego nie da się jednak uniknąć na terenach wiejskich, podkreśla Wielkopolski Samorząd Rolniczy. I zmieniamy temat. Podpisano umowy na realizację przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Olesin oraz na budowę drogi wewnętrznej z włączeniem do drogi powiatowej Konowefa Władysławów Turek w miejscowości Chylin. To kolejny etap poprawy infrastruktury w gminie Władysławów, mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców. W przypadku miejscowości Olesin przewidziano prace obejmujące budowę jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku 418 metrów. Termin wykonania robót to 3 najbliższe miesiące. Koszt 347 tysięcy. Druga podpisana umowa dotyczy Chylina, a tam w zakresie znalazło się wykonanie 200-metrowego odcinka za 213 tysięcy. Gmina Władysławów pozyskała na to środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że...

0: Na antenie Kolin FM mamy przypomnienie od policji, która zwraca uwagę na to, że w wakacji na drogach robi się tłoczno nie tylko samochodami, ale też rowerami i hulajnogami. Jak wynika z informacji o policyjnych działaniach kontrolnych, funkcjonariusze również z naszego regionu sprawdzają właśnie użytkowników jednośladów i zwracają uwagę na ich zachowania w ruchu drogowym. Najczęściej chodzi o podstawowe, ale bardzo ważne zasady, takie jak jazda zgodna z przepisami, ostrożność wobec pieszych czy dostosowanie prędkości do warunków na drodze. Policja podkreśla, że rowerzyści i osoby poruszające się hulajnogami są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu i również ich dotyczą przepisy, a kontrole mają poprawić bezpieczeństwo wszystkich na drogach. Funkcjonariusze przypominają też, że wiele niebezpiecznych sytuacji wynika z pośpiechu i lekceważenia zasad, a przecież wystarczy chwila rozwagi, żeby uniknąć zagrożenia. I właśnie tym optymistycznym akcentem warto zakończyć, bo bezpieczeństwo na drodze zaczyna się od nas samych, niezależnie od tego, czy jedziemy rowerem, hulajnogą czy samochodem.
1: Konin FM. Konin FM.
2: Reklama. Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
3: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
4: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam Was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
3: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
4: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
3: Szczegóły na Facebooku.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
2: Reklama.
1: Konin FM.

Wysłuchacie Konin FM na 104.1, a u nas bardzo dobra wiadomość dla wszystkich, którzy interesują się gastronomią i młodymi talentami w naszym regionie. Absolwent Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych imienia Fryderyka Chopina w Żychlinie, Jakub Jacolik, odniósł duży sukces w pierwszej edycji konkursu umiejętności zawodowych w kategorii gotowania Pstrąg z klasą. Działo się to w Radomiu. To właśnie Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie gastronomii i kelnerstwa oraz Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej był organizatorem pierwszej edycji konkursu umiejętności zawodowych w kategorii gotowanie Pstrąg z klasą. Konkurs odbył się 22 czerwca, a w wydarzeniu mogli brać udział młodzi kucharze i studenci w wieku od 18 do 24 lat. Poziom rywalizacji, jak podkreślają organizatorzy, był naprawdę bardzo wysoki. Liczyły się precyzja, technika i kreatywność, które zrobiły ogromne wrażenie na jurorach. A to właśnie Jakub Jacolik okazał się najlepszy i wygrał całą rywalizację, potwierdzając swój talent i umiejętności. Młodzi ludzie z naszego regionu naprawdę potrafią sięgać po wysokie laury.

0: szef MSZ-u spotkał się ze swym ukraińskim odpowiednikiem. Eksperci prognozują obniżki cen paliw od przyszłego tygodnia i mundial. Dziś ostatnie mecze 1/16 finału.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Paulina Nawrocka, zapraszam. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski odbył w Warszawie spotkanie z szefem ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sybichą. Głównymi tematami rozmów były stosunki polsko-ukraińskie i sytuacja na froncie. Szef MSZ-u podkreślił, że mimo napięcia między Karolem Nawrockim a Wołodymyrem Zełenskim pozostajemy w bardzo dobrych relacjach z naszym wschodnim sąsiadem.
2: Dyplomację prowadzi się w odpowiednich gremiach i ona wymaga tego, aby emocje opadły, aby kraje myślały o swoich prawdziwych interesach, a nie zostawiały spraw przedsiębiorcom politycznym, którzy zamiast kierować się interesami swojego kraju, interesują się własnymi słupkami.
0: Do napięcia między Karolem Nawrockim a Wołodymyrem Zełenskim doszło po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Polski prezydent w reakcji na ten ruch odebrał swojemu ukraińskiemu odpowiednikowi Order Orła Białego. Polska jako modelowy sojusznik spełniający wszystkie wymagania NATO ma prawo oczekiwać od partnerów lojalności i współpracy, stwierdził wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Jego zdaniem Polska ma też wszelkie prawo zająć kluczową rolę na szczycie sojuszu w przyszłym tygodniu. Szczyt NATO w Ankarze startuje 7 lipca. W przyszłym tygodniu można się spodziewać niewielkich obniżek cen paliw na stacjach, prognozują analitycy biura Reflex. Obniżki mogą sięgać 5-6 groszy na litrze. 1 lipca wygasł program CPN. Paliwa podrożały, ale jak zauważa Reflex, pozostają niższe od tych z okresu przed 30 marca, kiedy wprowadzono pakiet osłonowy. Coraz więcej osób wybiera noc pod gwiazdami zamiast hotelu czy pola namiotowego. Lasy Państwowe zachęcają do takiej formy wypoczynku w wyznaczonych miejscach w ramach akcji Zanocuj w lesie.
3: Ona zakłada możliwość legalnego zanocowania w lesie w grupie maksymalnie do 9 osób i do 2 nocy z rzędu, ale na specjalnie wyznaczonych do tego terenach.
0: Mówi Urszula Kaczała z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Większą grupę oraz nocleg powyżej 2 dni należy zgłosić leśnikom. Już tylko 3 miejsca zostały w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata, która rozpocznie się jutro. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
4: Na papierze to powinien być jednostronny mecz. Broniąca tytułu Argentyna zagra z Republiką Zielonego Przylądka. Nie awansowali przypadkiem, przestrzega trener Mistrzostw Świata Lionel Scaloni. Pamiętajmy, to drużyna, która nie przegrała jeszcze meczu. Powinna była wygrać z Arabią Saudyjską. Z Hiszpanią i Urugwajem może za wiele nie wykreowała, ale bardzo dobrze się bronili. No i są groźni w kontrataku. Dodatkowym smaczkiem jest walka o koronę króla strzelców. Leo Messi i Kylian Mbappé mają po 6 goli, więc teraz dla Argentyńczyka doskonała szansa, by poprawić ten dorobek. Kaboverdyjczycy do meczu podchodzą jednak na luzie, mówi obrońca Stopiro. Sama obecność tutaj była i jest spełnieniem marzeń, nie mamy się czego bać i nie ma potrzeby tak bardzo się zamartwiać. Wiemy, jak ważny jest to mecz. To mecz naszego życia, ale zamierzamy się nim cieszyć. Ten mecz o północy. O 20:00 Australia zmierzy się z debiutującym w fazie pucharowej Egiptem, a w nocy Kolumbia zagra z Ganą.
1: A co w regionie?
5: Choć niewiele się zmienia, bo nadal nie poznaliśmy żadnych konkretów i nie wiemy, co z przyszłością naszego regionu, to jednak znamy już formalne terminy, których rząd ma trzymać się przy wyborze drugiej państwowej elektrowni atomowej. W końcu bowiem zaktualizowano i opublikowano program polskiej energetyki jądrowej. Ostatnia wersja tego dokumentu została sporządzona 6 lat temu. W pierwszej kolejności w przyszłym roku poznamy partnera technologicznego. Do przetargu zaproszono Francuzów, Koreańczyków, Amerykanów i Kanadyjczyków. Co ciekawe, koreańska firma, która miała za rządów PiSu budować w Koninie elektrownię atomową, nie zamierza działać na rynku europejskim. Jak wyjaśnia branżowy portal WNP.pl, taki warunek postawili Amerykanie, bo to właśnie na bazie ich technologii powstają koreańskie reaktory. Za to do przetargu bardzo chciałaby stanąć spółka państwowego Orlenu i prywatnego Syntosa, ale nie wiadomo, czy będzie to możliwe, bo ich propozycja dotyczy zespołu małych reaktorów SMR, a nie wielkoskalowej elektrowni o mocy co najmniej 700 MW. Z przyjętego właśnie dokumentu wynika też, że decyzja o tym, czy druga państwowa elektrownia jądrowa stanie w Bełchatowie czy w Koninie, zapadnie dopiero w 2028. Budowa miałaby rozpocząć się w 2032, a pierwszy z reaktorów miałby zostać uruchomiony w 2040 roku.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Mocno dziś wieje na wybrzeżu, miejscami na północy może też przelotnie padać. Jutro zagrzmi, za to na północnym wschodzie na termometrach zobaczymy od 17 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu przez 21 w większości kraju, do 23 stopni na południowym zachodzie.

0: My już słyszymy się po wiadomościach z kraju i ze świata. Po 17 na antenie Konin FM na 104.1 zaczynamy kolejną godzinę z ciekawymi informacjami ze świata i z regionu. A w gminie Strzałkowo rusza ważny projekt społeczny, który ma realnie poprawić jakość życia osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Dzięki środkom z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 gmina utworzy 3 nowe miejsca świadczenia usług opiekuńczych. Zatrudnieni opiekunowie będą wspierać indywidualnie 12 mieszkańców w ich domach, czyli tam, gdzie ta pomoc jest często najbardziej potrzebna. To jednak nie wszystko, bowiem uczestnicy projektu mają być objęci także usługami fizjoterapeutycznymi, a dodatkowo powstanie wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego. Za realizację przedsięwzięcia odpowiada Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a w najbliższym czasie ma ruszyć rekrutacja osób do programu.
1: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
2: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
3: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
4: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
5: W niedzielę handlowe również.
1: Reklama.

0: FM.
1: Konin FM.
2: W świecie show biznesu spore poruszenie, szczególnie wśród widzów programu Dzień Dobry TVN. Marcin Prokop, jeden z najbardziej rozpoznawalnych prowadzących programu, pożegnał się z anteną w jednym z wydań z Śniadaniówki. Prezenter poinformował na wizji, że było to jego ostatnie wydanie przed przerwą. Tłumaczył, że stoi przed nowymi zawodowymi wyzwaniami, m.in. pracą nad kolejnym sezonem programu Niezwykłe Stany Prokopa. Jednocześnie uspokoił widzów, jego rozstanie z anteną ma charakter tymczasowy i po wakacjach wróci do prowadzenia programu. No a Dorota Wellman będzie musiała prowadzić program z innymi pracownikami. W tym czasie widzów mają wspierać oczywiście pozostali prowadzący, a w programie pojawią się także wakacyjne dyżury z udziałem różnych duetów. I tak właśnie wygląda telewizyjna codzienność.

0: FM. Najbardziej roztańczone radio.
1: Reklama.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
1: Ach, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Reklama.
5: Wiadomości Konin FM.
6: Ważna informacja dla wszystkich odwiedzających Horn Kosewo, czyli plażę nad Jeziorem Powickim. Na drodze dojazdowej do terenu ośrodka z obu stron obowiązuje zakaz zatrzymywania się. Niestety wielu z kierowców wciąż go lekceważy, stąd apel o niepozostawianie pojazdów wzdłuż drogi i stosowanie się do obowiązującego oznakowania. Droga musi pozostać w pełni przejezdna. Korzystając z niej samochody osobowe, kampery, pojazdy z przyczepami oraz służby ratunkowe, które bardzo często przyjeżdżają nad jezioro ratować ludzkie życie. Każda przeszkoda na drodze może opóźnić ich dojazd, a w takich sytuacjach liczy się każda sekunda. Droga w Kosewie w powiecie słupeckim jest objęta kontrolami policji. Dla wszystkich odwiedzających dostępny jest parking na terenie ośrodka Horn. Ten apel można zastosować do każdego miejsca wypoczynku nad jeziorami w regionie. Do Konińskich Gosławic, do Trębów Starych w gminie Kleczew czy do Ślesina. Nie parkujmy wzdłuż wąskich dróg. Miejmy na uwadze przede wszystkim służby ratunkowe. W przypadku miejskiej przystani w Koninie samochód można zostawić niedaleko elektrowni i przesiąść się na darmową linię autobusową PG, która dowiezie nas na plażę. Będzie łatwiej doczekać się pomocy. Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego z Konina zajmuje już pomieszczenia znajdujące się w dawnym budynku szkolnym przy ulicy Konińskiej 6 w Żgowie. To właśnie ta przestrzeń została zaadaptowana na potrzeby ratowników. W praktyce oznacza to zapewnienie mieszkańcom gminy Żgów szybszego dostępu do pomocy medycznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa na tym obszarze powiatu konińskiego. Karetka już tam stacjonuje, ratownicy pełnią 12-godzinne dyżury. To długo wyczekiwana i bardzo istotna inicjatywa, która odpowiada na potrzeby lokalnej społeczności oraz przyczyni się do sprawniejszego działania ratowników medycznych w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Do tej pory na karetkę z Konina trzeba było czekać tam około 20 minut. Oprócz Żgowa karetki w terenie są także w Ślesinie, Rychwale, Budzisławie Kościelnym, koło Kleczewa i w Sąpolnie. Zmieniamy temat, ale też będzie mowa o rozwoju. Jak zmienia się Wielkopolska Wschodnia? Można to sprawdzić w liczbach. W internecie dostępna jest już najnowsza publikacja Atlas Statystyczny, który pokazuje, jak zmienia się demografia, rynek pracy, gospodarka, środowisko i jakość życia w Koninie oraz w powiatach kolskim, słupeckim, tureckim i konińskim. To źródło wiedzy dla samorządowców, przedsiębiorców, naukowców, organizacji społecznych i wszystkich mieszkańców zainteresowanych przyszłością naszego regionu. Publikacja została przygotowana w ramach Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Wójt gminy Stare Miasto Dariusz Puchała podpisał umowę na realizację części projektu obejmującej dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz magazynów energii. Wartość 4 960 000 zł. W ramach inwestycji powstaną łącznie 184 instalacje, w tym 182 dla mieszkańców, 80 fotowoltaicznych o mocy 10 kW, 59 o mocy 7, 40 o mocy 5 kW i 3 o mocy niespełna 4 oraz 117 magazynów energii. Projekt obejmuje również montaż 2 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. Instalacja o mocy 30 kW zostanie zamontowana na dachu hali sportowej w Liscu Wielkim, natomiast instalacja o mocy 50 będzie pracować na potrzeby stacji uzdatniania wody w Żdżarach. Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Stare Miasto, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz poprawa efektywności energetycznej. Inwestycja przyczyni się do obniżenia kosztów zużycia energii elektrycznej zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w obiektach gminnych. Zadanie zostało dofinansowane z funduszy unijnych, a jego realizacja przewidziana jest do końca tego roku.

0: FM.
1: A naukowcy znów bacznie przyglądają się temu, co dzieje się na Pacyfiku. Jak informują źródła, satelita NASA zarejestrował rozległą falę na Oceanie Spokojnym, która może mieć związek z rozwijającym się zjawiskiem El Niño. W części oceanu odnotowano podniesienie poziomu wody i zmiany obejmujące bardzo duże obszary, sięgające nawet setek kilometrów. Eksperci podkreślają, że takie sygnały są uważnie analizowane, bo mogą zwiastować większe zmiany w globalnej pogodzie. NASA zwraca uwagę, że anomalia nie dotyczy jednego miejsca. Skutki podobnych zjawisk mogą być odczuwalne w różnych częściach świata, nawet bardzo odległych od Pacyfiku. Obserwacje prowadzone z orbity pomagają lepiej zrozumieć, jak zachowują się oceany i jak wpływają na klimat całej planety. Jak widzicie, to, że coś dzieje się daleko na oceanie, może mieć znaczenie także dla nas tutaj, przypominając, jak czasami niestety bardzo wszystko na Ziemi jest ze sobą połączone.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Reklama.
3: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
4: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskowiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.

0: FM.
1: Dziękuję za wasze dzisiejsze wsparcie. Dziękuję za to, że byliście ze mną w piątek na antenie Konin FM w programie Popołudnie w dobrym rytmie. A już jutro weekend, ciąg dalszy można powiedzieć, bo ten już rozpoczął się dzisiaj, bowiem jutro sobota, imieniny Malwiny i Teodora, święto hot doga i dzień spółdzielczości. A ja będę wracać do was już w poniedziałek. Olaf Kaszyński, do usłyszenia. Cześć!

0: Ultimatum premiera dla resortu zdrowia, możliwe dymisje. Pijany mężczyzna wdarł się z nożem do urzędu w Sosnowcu. Amerykanie ostrzegli irańskich negocjatorów przed izraelskim zamachem.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Premier daje resortowi zdrowia ultimatum. Jeśli do wtorku nie dostanie rekomendacji zmian w ochronie zdrowia, następnego dnia podejmie decyzje personalne. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie i wątpliwości na temat czasu pracy medyków i ich zarobków. Przyszły tydzień będzie decydującym czasem w tej sprawie, mówi Joanna Wicha z klubu Lewicy.
2: Czekamy na to, ja też jestem bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że tam będą uwzględnione również propozycje Lewicy, które myśmy złożyli. Przede wszystkim maksymalna stawka godzinowa, czy też krotność wynagrodzenia. No bo jednak te płace w końcu trzeba uregulować.
0: Oprócz propozycji ukrócenia tak zwanych kominów płacowych, na stole może pojawić się pomysł na mierzenie czasu pracy medyków. Poparcie dla takich zmian przynajmniej wstępnie deklaruje opozycja. W tym posłanka PiS-u Katarzyna Sójka.
3: Ja uważam, że powinna być ta ustawa zupełnie rozszerzona. Powinna też mówić o pewnym tachografie, o pewnej rejestracji tego, gdzie lekarze pełnią dyżury i czy one się nie nakładają w dwóch szpitalach.
0: We wtorek odbędzie się posiedzenie ministrów na temat kryzysu w ochronie zdrowia. Pijany nożownik wtargnął do urzędu miasta w Sosnowcu. 49-letni mężczyzna miał ponad 3 promile alkoholu. Do zdarzenia doszło wczoraj, a dziś prezydent miasta zabrał głos w sprawie narastającej agresji w przestrzeni publicznej. Szczegóły Grzegorz Kozioł.
4: Mężczyzna w jednym z pomieszczeń urzędu miasta w pewnej chwili wyciągnął nóż i zaczął nim grozić pracownikom.
5: Urzędnicy zachowali się w sposób należyty, wyciszyli tego człowieka.
4: A następnie policjanci zatrzymali 49-latka, relacjonuje Rafał Łysy, rzecznik sosnowieckiego magistratu. Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński napisał w mediach społecznościowych, że takich incydentów jest coraz więcej.
5: W naszej ocenie to efekt agresji, którą widzimy na co dzień w internecie. Kilku ludzi na terenie Sosnowca, którzy bez żadnych dowodów oskarżają ludzi, nagrywają zwykłych mieszkańców, wyśmiewają, sprowadzają dyskusję do najprostszych, prawie że zwierzęcych takich instynktów.
4: Władze miasta apelują do organów ścigania, by te ze stanowczością podchodziły do tego typu przejawów agresji.
0: Amerykanie ostrzegli Iran przed Izraelem. Według gazety Washington Post przedstawiciele administracji USA obawiali się, że Izrael spróbuje zabić irańskich negocjatorów. Miałby tak storpedować rozmowy pokojowe między USA a Iranem. Obawy były na tyle duże, że administracja Trumpa ostrzegła przed tym Teheran. Ze szpitala w Rzymie zniknęło 20 tysięcy dawek fentanylu. To jeden z najbardziej niebezpiecznych narkotyków. Służy też jako skrajnie silny środek przeciwbólowy. Prawdopodobnie skradziony fentanyl trafił na czarny rynek. W Lublinie za kilkanaście dni odbędzie się Karnawał Sztuk Mistrzów. W programie festiwalu mnóstwo spektakli ulicznych, mówi Iwona Kornet, dyrektorka wydarzenia.
6: Są znakiem rozpoznawczym naszego festiwalu. Łatwo dostępne, bardzo atrakcyjne dla widzów. Artyści w przeróżny sposób czarują widza, by jak najdłużej utrzymać uwagę. Już po raz szósty ruszamy z konkursem baskerskim, czyli publiczność, która ogląda występy, będzie mogła oddawać swoje głosy i wybrać swojego faworyta.
0: Karnawał Sztuk Mistrzów w Lublinie od 23 do 26 lipca.
1: Konin FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl. Pogoda.
0: Wieczorem jeszcze od 19 do 23 stopni, a jutro zachmurzenie umiarkowane albo duże, miejscami przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie możliwe burze. 17 stopni na Suwalszczyźnie, 21 w centrum i nad morzem, na zachodzie i na południu 22.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. Grubybenek.

0: I alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
1: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Z wakacyjną miłością to nigdy nie wiadomo. Albo skończy się ślubem, albo ostatniego dnia wakacji.
8: A Ekstra Pensja od Lotto będzie z tobą co miesiąc przez 20 lat. Graj w multipensję, by co miesiąc dostawać 25 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Ci alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
1: W Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

piwowarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.